0: RMFFM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dziś w programie ceny na stacjach paliw, ryzykowny drift, a także historie z drogi wzięte. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Na stacjach paliw ceny powinny się ustabilizować. Rynek zaczyna wysyłać sygnały stopniowej stabilizacji. Ostatnie dni przyniosły już wyraźną korektę spadkową w sprzedaży hurtowej, ale czynnikiem niepewności pozostaje przyszłość pakietu CPN, który obowiązuje do 15 maja. Rząd zapowiada decyzję w sprawie jego ewentualnego przedłużenia na początku tego tygodnia, w którym według epetrol.pl średnia cena 95 w granicach 6,27 zł do 6,36 zł za litr, oleju napędowego od 6,99 zł do 7,11 zł za litr, a autogazu od 3,68 zł do 3,77 zł za litr. Najbardziej prawdopodobny scenariusz aktualny do połowy maja to dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla oraz utrzymanie tendencji spadkowej na rynku autogazu. Ceny detaliczne zostają ustalane na podstawie maksymalnych cen paliw określanych przez ministra energii.
0: Aktualne przepisy.
1: Teraz ryzykowny drift. Jak poinformował komisarz Antoni Rzeszkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, od 30 marca, gdy w życie weszły przepisy mówiące o czasowym zatrzymywaniu praw jazdy za driftowanie, z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów na okres 3 miesięcy pożegnało się już 61 kierowców. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że według prawa funkcjonariusze mają obowiązek zatrzymania prawa jazdy za to wykroczenie i żadne tłumaczenia tutaj nie pomogą.
0: Aktualność.
1: Teraz odpowiedź na pytanie, czy Polacy już nie chcą używanych aut z Niemiec. Jak informuje IBRM Samar, kwiecień był już 7 z rzędu miesiącem, gdy zmalała liczba sprowadzanych do Polski samochodów używanych. Trend spadkowy trwa już od czerwca ubiegłego roku. Część analityków rynku uważa, że wpływ agresywnej polityki chińskich producentów widać m.in. w strukturze sprowadzanych używek. Wprawdzie średni wiek importowanych osobówek w pierwszych 4 miesiącach pozostaje wysoki, to szybko rośnie udział w imporcie młodszych pojazdów. Z danych Samaru wynika, że najmłodsze samochody w wieku do 2 lat odnotowują wzrost o 14%, co oznacza, że coraz większa liczba handlarzy stawia na młodsze i lepiej wyposażone auta, by rywalizować z dealerami nowych chińskich samochodów.
0: Autoradio.
1: Na koniec z drogi wzięte i sytuacja, którą opisuje

0: w mailu nasz słuchacz Jarek, a dotyczy autostrady. Otóż prawym pasem toczą się godnie i zgodnie z przepisami tiry. Lewym zdecydowanie szybciej śmigają osobówki. Na pasie wjazdowym na autostradę pojawia się tir z zamiarem wjazdu na prawy pas autostrady. Jadący za nim jeden z tirów wjeżdża na lewy pas, robiąc miejsce koledze na prawym. Niestety często kilkanaście aut na lewym pasie bywa zmuszana przez ten manewr do gwałtownego hamowania. Za to tir chwilę później znowu karnie zjedzie na prawy pas. Nasz słuchacz konkluduje, czy uprzejmość dla jednego jest ważniejsza od bezpieczeństwa kilkunastu kierowców muszących hamować. Podobnie bywa też z osobówkami. Tutaj też czasami zbytnia uprzejmość może spowodować niepotrzebne kolizje. Takie sytuacje zdarzają się często na rondzie Majewskiego w Jeleniej Górze przy zjeżdżaniu w dół pod wiaduktem w stronę centrum. Służby, jak zawsze, apelują do kierowców o rozsądek i rozwagę na drogach.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: 64. Karkonoska Giełda Minerałów Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze przeszła do historii.
4: Część minerałów wykazuje efekt świecenia w ultrafiolecie. To wygląda niesamowicie, ponieważ barwy są bajkowe, od żółci po biele, po czerwienie.
3: A wielkimi krokami zbliża się druga edycja pikniku z handlówką w stolicy Karkonoszy.
5: Głównym punktem programu będzie turniej koszykówki 3x3 w systemie brazylijskim.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
3: O tych wydarzeniach za chwilę, a na początek Głogów, gdzie po raz kolejny mieszkańcy domów przy ulicy 10 Maja zasiedli do wspólnego stołu, by przy kawie i słodyczach świętować imieniny ulicy. Kiedyś zapraszali się na święta.
7: Pomysł świętowania imienin ulicy zrodził się w roku 2018. Od tego czasu mieszkańcy spotykają się regularnie. Jak mówią, starzejemy się jako społeczeństwo i trzeba wzmacniać relacje między pokoleniami. Mieszkańcy tej ulicy tworzą zżytą społeczność, nie tylko określoną majową nazwą 10 Maja. Osoby, które mieszkały tutaj wcześniej i z różnych powodów się wyprowadziły, odwiedzają ulicę i uczestniczą w spotkaniach. Więź jest utrzymana i wzmacniana. Uroczystość zawsze jest świetną okazją do wspomnień. Zarówno obecni, jak i dawni mieszkańcy 10 Maja zgodnie twierdzą, że to wyjątkowa ulica i bardzo dobrze się na niej mieszka. Kiedyś, za, jak to mówią, dawnych czasów, spotkania odbywały się częściej, teraz jest inaczej z różnych powodów. Starsze pokolenia odchodzą, a młodzi podchodzą do tego inaczej. Na szczęście nie do końca. Na tych szczególnych imieninach nie zabrakło prezydenta Rafaela Rokaszewicza i posła Łukasza Chorbatowskiego. W Głogowie nie ma zbyt dużo ulic nazwanych konkretną datą. Z 10 maja najbardziej konkuruje ulica 1 maja. To 12 minut samochodem i prawie 8 kilometrów, ale miesiąc ten sam. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Dużym zainteresowaniem cieszyła się 64. Karkonoska Giełda Minerałów Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. W sobotę i niedzielę na placu przed muzeum stoiska kolekcjonerów darów ziemi uginały się od najróżniejszych okazów. Odwiedzający mogli się naocznie przekonać, że nasz region dostarcza wyjątkowego bogactwa minerałów i kamieni ozdobnych, ale nie tylko, mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
8: Cieszy się cały czas popularnością zarówno wśród kolekcjonerów, również producentów biżuterii wykorzystujących kamienie naturalne do produkcji tej biżuterii, ale do tego dodajemy następne przedsięwzięcia. Prowadziliśmy puszki poszukiwania, to nawiązuje trochę do historii Karkonoszy, gdzie były kopalnie złota i wydobywano również kwarc. W tym roku Czech, jeden z kolekcjonerów, wystawia nowość, czyli minerały, które świecą w ultrafiolecie. Wprowadzamy też możliwość obserwowania minerałów pod mikroskopem, a dla nas też jako muzeum jest to moment, gdzie prowadzimy negocjacje, zakupy do naszych kolekcji minerałów.
9: Atmosfera, jak zwykle na giełdzie w Jeleniej Górze Cieplicach, jest wspaniała. Krzysztof Sadowski, jeden z wystawców na giełdzie minerałów w Jeleniej Górze Cieplicach. Dopisała i pogoda, i wystawcy, bo z pogodą tu bywa różnie. Bardzo ładne minerały od świata po Polskę. Oczywiście, jak zwykle, fajne minerały lokalne z Karkonoszy, pegmatyty karkonoskie, kwarce, skalenie, amazonity. Tak samo minerały Skobar na przykład. No i też troszeczkę nowości ze świata. Ja akurat przywiozłem minerały z Portugalii od autunitów, minerałów uranu, które ślicznie świecą w ultrafiolecie, właśnie po hiszpańskie i portugalskie fluoryty. Część minerałów wykazuje efekt świecenia w ultrafiolecie. To wygląda niesamowicie, ponieważ barwy są bajkowe, od żółci po biele, po czerwienie. I przyjechał tutaj kolega z Czech, który specjalizuje się w minerałach, które świecą w ultrafiolecie.
10: Lukáš Gubanec z Hradce Králové. Ano, jsou to minerály, které svítí pod UV světlem a jsou vlastně z celého světa. Mají v sobě aktivátor, případně nějaké prvky, které aktivují vlastně fluorescenci. V některých je i fosforescence, máme tady i poměrně zajímavé minerály, které mají jev, který se nazývá tenebrescence. Tenebrescence vlastně znamená to, že se ten minerál, že dokáže změnit barvu.
3: Kolejna 65. Karkonoska Giełda Minerałów Skał Skamieniałości Wrobów Jubilerskich odbędzie się w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach w ostatni weekend sierpnia.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: A tymczasem wielkimi krokami zbliża się druga edycja pikniku z handlówką. To wydarzenie już 16 maja od 10 na Deptaku przy ulicy 1 Maja 39. Zaprasza nauczyciel z zespołu szkół technicznych i branżowych Handlówka w Jeleniej Górze Mariusz Drapiej.
5: Mam wielką przyjemność w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i rodziców zaprosić Państwa na majówkę z naszą szkołą. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Będzie strefa gastronomiczna, występy taneczne, pokaz fryzjerski oraz występ zespołu muzycznego. Głównym punktem programu będzie natomiast turniej koszykówki 3x3 w systemie brazylijskim, a rozpocznie się on o godzinie 10. Zapraszamy trzyosobowe zespoły do wzięcia udziału w tych rozgrywkach koszykówki. Ważna informacja jest taka, że zapisy trwają aż do 14 maja, także jeszcze jest czas i czekamy na Was wszystkich. Jak można się zapisać na ten turniej? Informacje znajdziecie Państwo przede wszystkim na naszej stronie internetowej www.handlowka.edu.pl w zakładce aktualności. Tam też znajduje się karta zgłoszeniowa. I zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy handlowka@post.pl. Do zobaczenia w centrum Jeleniej Góry. Spędźmy wspólnie ten weekend majówkowy.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Funduszowy Maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy! Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
2: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
4: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
2: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
5: Trochę się boję.
6: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania z słupami.
2: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.
1: A tak człowiek się rano zastanawia, cóż to jest, że to taki zimnym wieje w nos, jakby znów zima nadchodziła. Zastanawia się później, czy to dobrze, że nie zmienił jednak opon z zimowych na letnie, bo kolejka u pana oponiarza była tutaj za rogiem tak długa, że mu się odechciało. A później przychodzi i sobie przypomina, że to ma być zimnych ogrodników. Pankracego, później 13 maja, Serwacego 14 maja, Bonifacego 15 maja, z zimnej Zośki z kolei. A na zewnątrz od 2 stopni na ziemi kłodzkiej przez 4 stopnie w miejscowościach podgórskich Karkonoszy do 7 stopni na nizinach. Taki to wtorek mamy. Dzień dobry, Radek Major.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: I to jak, to była Sophie B. Hawkins, Right Beside You, a na zegarze 8 po 6. Dzień dobry raz jeszcze.
0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: sympatyczni, ale głodni. 13 po 6.
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.
0: Dziękujemy bardzo, a jeśli chodzi o makaron, może być na śniadanie porcja węglowodanów? Może.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Wtorek jest 12 maja, 233 dni do końca roku też są i jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, to po pierwsze, ale są również inne święta typowe, mniej lub bardziej. Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, to dwa bardzo ważne zagadnienia, ale jest też Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia, o, coś o nas, i zaburzeń immunologicznych. Międzynarodowy Dzień Limeryków, nie wiemy kim są ci limerycy, i Dzień Wiedzy i Fibromialgii. O, tak jest. Właśnie tak. Prościej będzie powiedzieć, kto ma imieniny, a dzisiaj mają imieniny Dominik i Pankracy. Wszystkiego najlepszego życzymy. Tym, którzy dzisiaj świętują urodziny, też życzymy wszystkiego, co najlepsze. Możemy wam tylko powiedzieć jeszcze, że słońce wzeszło o 5.12 i zajdzie o 20.36, a dzień dłuższy był od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 29 minut. Będzie trwał 15 godzin i 24 minuty. Zaglądamy do kalendarium muzycznego, a w nim zapisano, że 98 lat temu urodził się Burt Bacharach. Pianista i kompozytor, jest jednym z najważniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej w XX wieku. Sześciokrotnie otrzymał nagrodę Grammy, trzykrotnie Oscara, a jego piosenki wykonywane są przez ponad 1000 różnych artystów. Zmarł w roku 2023, miał wtedy 94 lata. Ray Gillen świętowałby dzisiaj 67. rocznicę urodzin. To wokalista w zespołach Black Sabbath, Blue Murder i Badlands i Phenomena. Zmarł w roku 1993. W 1963 zaś urodził się Charles Pettigrew, wokalista duetu Charles and Eddie. Zmarł w roku 2001. Młodo, miał lat 37. W roku 1977 urodził się Yoka, współzałożyciel, raper i autor tekstów zespołu Kaliber 44. Prowadził również karierę solową. Zmarł w roku 2025 w wieku 47.

0: 7 lat. W roku 2011 odszedł do największej orkiestry świata Piotr Żyżelewicz, perkusista w zespołach Kultura, Armia, Izrael, Brygada Kryzys, Moskwa, 2TM23, WW. Urodził się w roku 1965, odchodząc miał lat 46. Maria Czubaszek, dzisiaj 10. rocznica jej śmierci, była pisarką, satyryczką, autorką tekstów piosenek, scenarzystką, felietonistką i dziennikarką również. Urodziła się w roku 1939, zmarła mając lat 76.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego, jak zwykle sprawdzając, co też wydarzyło się danego dnia. Otóż 12 maja roku 1349 proboszcz parafii we Wleniu Mikołaj przekazał zakonowi benedyktynek z Lubomierza kaplicę Najświętszej Marii Panny koło zamku z przeznaczeniem na duszpasterstwo rodzin polskich. A w roku 1502 król Czech Władysław Jagiellończyk wydał dla Jeleniej Góry przywilej wolnego wyboru burmistrza. Dotychczas nowo wybranego burmistrza zatwierdzał król. W roku 1949 w Jeleniej Górze w liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego zdał egzamin maturalny Stanisław Bareja, reżyser najbardziej znany ze swoich komedii filmowych. Na egzaminie dojrzałości otrzymał 1/5, 7/4 i 5/3. Bareja ukończył naukę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Nie wiadomo po co matematyczno-fizycznym.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey Paul, we are Rad City and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.
0: Radio z Jeleniej Góry nadaje. Znaczy, kamyk z Jeleniej Góry wam przywiozłem. Z Jeleniej? Nie, z Jasnej. Pan wie, kto po nim wstąpał. 20 po 6.

0: Ray i koncertowa wersja piosenki Where is my husband? Gdzież mój mąż jest? No właśnie, bardzo dobre pytanie. A on wstał, a ty jeszcze leżysz? Aha, bo ty masz na troszkę później, a niechże chłop się postara i chociaż śniadanie zrobi. Z innych ważnych rzeczy, oprócz chłopa ze śniadaniem, to jedąca czwórka. Musicie wiedzieć, że na 92 kilometrze w kierunku Zgorzelca stoi sobie na prawym ciężarówka. Tam nie ma pasa awaryjnego, więc ciężarówka stoi sobie tak po prostu na drodze i ruszyć się nie ruszy, bo koło z niej odpadło. To też się zdarza, mamy nadzieję, że koło nie leży gdzieś kawałek dalej, ale byłoby fajnie, jakby pan z ciężarówki postawił trójkąt ostrzegawczy jakieś 100 metrów wcześniej niż 10 metrów za ciężarówką, no bo wiadomo, jak jest. Dzięki uprzejmości Dolnośląskie Alarmowo mamy tę informację, a gdybyście wy, drogie i drodzy, mieli jakieś inne wieści z dróg, no to koniecznie się nimi z nami podzielcie. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Będziemy przebojem.

0: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: 6.31 i od 2 do 8 stopni teraz na zewnątrz, później w ciągu dnia od 11 do 14 będzie. Zimnych ogrodników? Tak, to już czuć. Więcej chmur, mniej słońca i wiatr, który będzie albo słaby, albo umiarkowany, ale czasami porywisty. Do 50, nawet 70 km na godzinę na ziemi jeleniogórskiej i wałbrzyskiej z północnego zachodu.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Pozostaje sprawdzić nam ciśnienie i to nadal jest niskie, 1003 hektopaskale, ale w ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry. Biometr teraz jest niekorzystny i taki będzie niestety prawie przez cały dzień. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie jest wręcz idealnie. Praktycznie, bo z wyjątkiem Lwówka Śląskiego, punkt pomiarowy na ulicy Kościuszki pokazuje 11-krotne przekroczenie normy pyłów zawieszonych w powietrzu PM2,5, a pyłów zawieszonych w powietrzu PM10 czterokrotne. A teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
5: W Wałbrzychu pawilon szpitalny powstaje w ekspresowym tempie.
6: Do montażu zatrudniliśmy dźwig 300-tonowy, ponieważ jeden moduł waży około 25 ton.
5: Terenowy punkt paszportowy w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej to krótka droga do wyrobienia paszportu.
7: Formalności trwają około 10 minut.
5: I jubileusz 65-lecia polskiej miedzi.
8: W trzech hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników.
4: Muzyczne radio.
5: Zapraszam na informacje. Tegoroczne obchody Dnia Hutnika w KGHM miały wyjątkowy charakter, bo rozpoczęły jubileusz 65-lecia polskiej miedzi. W tym roku uhonorowano łącznie 84 pracowników, a podczas uroczystej akademii wręczono odznaczenia państwowe i branżowe.
8: KGHM to dziś największy producent miedzi w Europie i jeden z największych producentów srebra na świecie. W trzech hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników. Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu KGHM do spraw produkcji, podkreślał znaczenie pracy hutników i strażaków.
9: Ogień, z którym macie do czynienia, to żywioł, a w centrum tego żywiołu pozostaje pracownik, człowiek, hutnik, strażak. Z tej swoistej symbiozy, jaką tworzy człowiek z ogniem, pochodzi wszystko to, co pozwala nam budować siłę KGHM. Każda tona miedzi i walcówki, każdy kilogram srebra i złota, każda strażacka akcja to wasz nieoceniony wkład w pomyślność i rozwój polskiej miedzi.
8: Wiceprezes mówił też o planach rozwoju hut. W Cedyni spółka przygotowuje nową linię ContiRod, a huta Legnica ma przejść transformację w nowoczesną hutę recyklingową. Znaczenie KGHM dla gospodarki podkreślał także Grzegorz Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
10: Kolejne pokolenie hutniczek i hutników, którzy w tych trzech hutach KGHM-u tworzą historię, mówią, że hutnik potrafi ujarzmić żywioł. Świat się zmienia, a kiedyś hutnictwo zmieniało świat. Ta historia, która rozpoczęła się w 1957 roku, trwa do dzisiaj. Nie ma nowoczesnej Europy bez miedzi.
8: W tym roku szczególny jubileusz obchodzi także Huta Miedzi Głogów, która kończy 55 lat. Jak mówi Radosław Kosmalski, dyrektor do spraw pracowniczych zakładu, siłą huty od zawsze byli ludzie.
11: Huta to jest produkcja wspólna. Każdy wydział musi współpracować ze sobą i bez tego potencjału ludzkiego nie moglibyśmy na pewno przez te 55 lat tak sprawnie funkcjonować, jak funkcjonowaliśmy.
8: Obchody Dnia Hutnika zakończyły tradycyjne karczma hutnicza i Comber, Głogów Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Teraz Wałbrzych, gdzie w zaledwie kilka dni budowlańcy postawili kilkupiętrowy budynek nowego skrzydła szpitala. Operacji prowadzonej głównie nocą przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
12: Rzeczywiście nowo budowane skrzydło H szpitala imienia Sokołowskiego stanęło w zaledwie kilku
2: kilka dni. Wcześniej oczywiście przygotowano bardzo precyzyjne fundamenty z przyłączami instalacyjnymi. Na nich w kilka nocy, niczym klocki Lego, postawiono wykonane specjalnie pod ten projekt moduły.
6: Moduły, to jak widać tutaj w tle, są dostarczane około godziny 12 w nocy. Są transportowane specjalistycznymi samochodami niskopodwoziowymi. Do montażu zatrudniliśmy dźwig 300-tonowy, ponieważ jeden moduł waży około 25 ton. Taka procedura montażu 6 elementów trwa około 5-6 godzin, tak aby od rana, od 7 rano szpital mógł sprawnie funkcjonować i nie było kłopotów z dojazdem pracowników, jak i pacjentów.
2: To Marcin Śmietana, kierownik kontraktu. Modułową formę budowy szpitala wybrano ze względu na bardzo krótki czas, w jakim zaplanowano inwestycje. Przypomnę, że budowa pawilonu, z którego każde z trzech pięter będzie miało ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, potrwa niecały rok. Budynek musi być oddany do końca roku.
12: No, czyli na przyziemiu będą poradnie. Pierwsze piętro pediatria, drugie piętro to jest pracownie symulacyjne dla Uniwersytetu Medycznego, plus kolejny oddział i trzecie piętro onkologia z oddziałem dziennym chemioterapii.
2: A to już Jolanta Królak, dyrektor Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego. Budowa pawilonu H będzie kosztowała ponad 60 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: I przenosimy się do terenowego punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, który proponuje bardzo krótką drogę do wyrobienia paszportu. Na wizytę można się umawiać z dnia na dzień.
7: To bardzo dobry moment na wyrobienie nowego dokumentu. Wprawdzie wiele krajów honoruje nasz dowód osobisty, ale w wielu przypadkach paszport będzie konieczny. W Środzie Śląskiej można całą procedurę złożenia wniosku załatwić błyskawicznie, bez kolejek, umawiając wizytę z dnia na dzień. Oczywiście trzeba wcześniej zadbać o zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. To aktualny dokument tożsamości, ważny paszport, jeśli taki jest, potwierdzenie uiszczenia opłaty, jeśli została dokonana wcześniej, na miejscu można zapłacić kartą, oraz jedno zdjęcie nie starsze niż sprzed 6 miesięcy. Formalności trwają około 10 minut. Rodzice, jeśli chcą wyrobić paszport dziecku, muszą pamiętać, że dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne przy składaniu lub przy odbiorze wniosku. W przypadku wniosku elektronicznego. Powyżej 12 roku muszą być obecne przy składaniu wniosku. Jest także wymagana obecność obojga rodziców. Opłata za paszport to 140 zł dla osoby dorosłej, 30 zł dla dziecka do 12 roku oraz 70 zł dla dziecka powyżej 12 lat. Zniżki przysługują m.in. posiadaczom karty dużej rodziny, uczniom i studentom, rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Seniorzy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty. Terenowy punkt paszportowy w Środzie Śląskiej ma zmienne godziny urzędowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Kolejne doniesienia z regionu o 7.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey Poland, I'm Kamrad and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Kochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
6: Sprawdzamy godzinę.
7: 6:42 za 18 minut 7. U nas Lombard Szklana pogoda, chociaż bardziej nam się wydaje, że to powinna być zimna pogoda.

0: Na cały dzień.
1: Jest 11 minut przed siódmą. Wybaczcie odrobinkę wcześniej, ale sprawdzamy, co nas czeka. Barany zapewnią sobie opinię osoby najlepiej poinformowanej i znającej receptę na ludzkie bolączki. Byki zabiorą się za zaległe sprawy. Niewykluczone, że uda się nawet coś w życiu naprawić. Bliźnięta będą dziś ambitne i podążające za duchem czasu. Zastawią w tyle swoich konkurentów. Raki zrobią dużo, by zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo. Ich starania nie pójdą na marne. Lwy muszą uważać na niejasne sytuacje. Niepotrzebne klimaty spod znaku kłótni i złości. Panny, by osiągnąć sukces, trzeba skupić się na najważniejszych sprawach i unikać pośpiechu. Wagi, warto pomyśleć i zadbać o coś, co sprawi radość w kolejnych dniach tygodnia. Skorpiony, dla spokoju własnego sumienia dziś lepiej szybko wyjaśnić ewentualne nieporozumienia. Strzelcom dzień powinien upłynąć w spokoju i bez większych problemów. Warto to podtrzymywać. Koziorożcy zyskają dziś sympatię mało znanej osoby. Nowa znajomość okaże się udana. Wodniki wkroczyły w nowy tydzień i dzień z jasną myślą, by w końcu coś zmienić w swoim życiu. Raki, wtorek i kolejne dni to idealny moment na zamykanie starych spraw przed weekendem. A do weekendu to jeszcze trochę ohoho, nawet wtorek jest 12 maja, 233 dni do końca roku, a jeśli chodzi o święta typowe mniej lub bardziej, to mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, dziękujemy, Światowy Dzień Walki z Czerniakiem, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia, to my, i zaburzeń immunologicznych, i Międzynarodowy Dzień Limeryków, a także Dzień Wiedzy i o Fibromialgii. A imieniny mają Dominik, sprawiedliwy, uczynny i wyrozumiały, i Pankracy, spokojny, zrównoważony i zapobiegliwy. Osoby urodzone 12 maja zawsze potrafią przystosować się do życiowych sytuacji, w czym pomagają im oddani przyjaciele. Mają dobry gust, lubią upiększać swe otoczenie i w tej kwestii zawsze służą pomocną radą innym. Interesują się sztuką, miewają kaprysy, które czasem trudno im opanować. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny agat, a sprzyjający znak zodiaku wodnik.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: The Fate of Villa, Taylor Swift za 5 minut 7.
1: Drogi na gorąco.
0: Kilometr z numerem 88 A4 w kierunku Zgorzelca. Tam ciężarówka z wystrzałem, która nie jest zabezpieczona w żaden sposób i tam są już ślady gwałtownych hamowań, informują nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo, a następnie na kilometrze z numerem 92 podobne kłopoty. Tym razem tam ciężarówka też na prawym, ale bez koła, bo się urwało albo coś innego się zdarzyło. Także uważajcie na siebie podwójnie, a mamy nadzieję, że służby w odpowiedni sposób zabezpieczą te dwa zdarzenia. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli coś jeszcze, dajcie znać. 757-646-646, ewentualnie nagrajcie nam głosóweczkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
2: Hej! Hej, hej! Witamy was serdecznie z tej strony
3: Sound and Grace.
2: Słuchacie Muzycznego Radia.
3: Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Idealnie, niechże zatem ten dzień idzie nam idealnie, byleby do piątku jakoś. A za moment to u nas wiadomości, teraz właśnie jak sami słyszycie Sound and Grace. A co się pojawi jako pierwsze po godzinie 7? Ultravox.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
6: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii. Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
7: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. I teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
6: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
8: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
6: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
9: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
6: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, na ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.
10: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2-6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Frech i Magdalinet. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe turnieju. Dzisiaj Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy. Ciekawie jest też w pierwszej lidze. Tam wiadomo, że awansuje Wisła Kraków, ale wczoraj mógł sobie to zapewnić także Śląsk Wrocław. Ekipa zremisowała jednak tylko 2-2 z ŁKS-em Łódź i świętowanie musi poczekać. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. Rywalem ekipy ze stolicy będzie włoska Perugia. Łatwo nie będzie, komentuje przyjmujący projektu Bartosz Firszt.
4: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
10: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się ze Ziratem Ankara. Po jednym dniu przerwy kolarze wracają na trasę Giro d'Italia, tym razem już na włoskiej ziemi, bo pierwsze trzy etapy odbyły się w Bułgarii. Dwa z nich wygrał Francuz Paul Monnier, a liderem jest Urugwajczyk Guillermo Silva. Dziś kolarze pojadą z Catanzaro do Cosenzy, meta wyścigu 31 maja w Rzymie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Słuchajcie, profil na Instagramie, który nazywa się Kulinarna Kotlina, podrzuca, jakie to są komentarze w opiniach Google, jeśli chodzi o miejsce związane z Kotliną Kłodzką. Wodospad Wilczki. Niestety wodospad, choć piękny, wyjątkowo malowniczy i zupełnie wyjątkowy, jest zdecydowanie za mały. Dużo mniejszy od Niagary. Przyjechałam tu w nocy zobaczyć, jak wodospad się świeci i się nie świecił. Za dużo schodów jak na wodospad. Okej, Park Narodowy Gór Stołowych. Opinie, małe pagórki, ogólnie jakieś takie mniowe. Mogłoby być trochę cieplej. Oj, mogłoby być. Jaskinia Niedźwiedzia. Miejsce piękne, nie że jakoś szczególnie wyjątkowe, jak się było wcześniej w jaskini, to nic człowieka na podłogę nie położy. Ale, no właśnie, w jaskini na podłogę miałoby kłaść...
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Swoją drogą, to społeczeństwo teraz jest bardzo roszczeniowe. Czego oni by tam nie chcieli?
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
3: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Jarnik, Navarro, Bjork. Takie to ładne towarzystwo z taką ładną piosenką. Piosenka nosi tytuł I Let You See, a my mamy 14 minut po siódmej i zastanawiamy się, czemu ten wtorek jest taki zimny, zimnych ogród geeków. Jest bowiem 12, 13, 14 maja, a później 15 maja zdaje się zimnej Zośki. A to zimna Zośka to praktycznie dzisiaj już. Jeszcze jak człowiek patrzy sobie wieczorem w prognozę pogody i widzi, że w nocy z wtorku na środę może spaść nawet deszcz ze śniegiem, to go mrozi. Zdecydowanie. Miejmy nadzieję tylko, że ta prognoza się zmieni. A teraz właśnie, będąc w tematach motoryzacyjnych, zapraszamy na program
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Dziś w programie ceny na stacjach paliw, ryzykowny drift, a także historie z drogi wzięte. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Na stacjach paliw ceny powinny się ustabilizować. Rynek zaczyna wysyłać sygnały stopniowej stabilizacji. Ostatnie dni przyniosły już wyraźną korektę spadkową w sprzedaży hurtowej, ale czynnikiem niepewności pozostaje przyszłość pakietu CPN, który obowiązuje do 15 maja. Rząd zapowiada decyzję w sprawie jego ewentualnego przedłużenia na początku tego tygodnia, w którym według epetrol.pl średnia cena 95 w granicach 6,27 zł do 6,36 zł za litr, oleju napędowego od 6,99 zł do 7,11 zł za litr, a autogazu od 3,68 zł do 3,77 zł za litr. Najbardziej prawdopodobny scenariusz aktualny do połowy maja to dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla oraz utrzymanie tendencji spadkowej na rynku autogazu. Ceny detaliczne zostają ustalane na podstawie maksymalnych cen paliw określanych przez ministra energii.
1: Aktualne przepisy.
2: Teraz ryzykowny drift. Jak poinformował komisarz Antoni Rzeszkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, od 30 marca, gdy w życie weszły przepisy mówiące o czasowym zatrzymywaniu praw jazdy za driftowanie, z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów na okres 3 miesięcy pożegnało się już 61 kierowców. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że według prawa funkcjonariusze mają obowiązek zatrzymania prawa jazdy za to wykroczenie i żadne tłumaczenia tutaj nie pomogą.
1: Aktualność.
2: Teraz odpowiedź na pytanie, czy Polacy już nie chcą używanych aut z Niemiec. Jak informuje IBRM Samar, kwiecień był już 7 z rzędu miesiącem, gdy zmalała liczba sprowadzanych do Polski samochodów używanych. Trend spadkowy trwa już od czerwca ubiegłego roku. Część analityków rynku uważa, że wpływ agresywnej polityki chińskich producentów widać m.in. w strukturze sprowadzanych używek. Wprawdzie średni wiek importowanych osobówek w pierwszych 4 miesiącach pozostaje wysoki, to szybko rośnie udział w imporcie młodszych pojazdów. Z danych Samaru wynika, że najmłodsze samochody w wieku do 2 lat odnotowują wzrost o 14%, co oznacza, że coraz większa liczba handlarzy stawia na młodsze i lepiej wyposażone auta, by rywalizować z dealerami nowych chińskich samochodów.
1: Autoradio.
2: Na koniec z drogi wzięte i sytuacja, którą opisuje w mailu nasz słuchacz Jarek, a dotyczy autostrady. Otóż prawym pasem toczą się godnie i zgodnie z przepisami tiry. Lewym zdecydowanie szybciej śmigają osobówki. Na pasie wjazdowym na autostradę pojawia się tir z zamiarem wjazdu na prawy pas autostrady. Jadący za nim jeden z tirów wjeżdża na lewy pas, robiąc miejsce koledze na prawym. Niestety często kilkanaście aut na lewym pasie bywa zmuszana przez ten manewr do gwałtownego hamowania. Za to tir chwilę później znowu karnie zjedzie na prawy pas. Nasz słuchacz konkluduje, czy uprzejmość dla jednego jest ważniejsza od bezpieczeństwa kilkunastu kierowców muszących hamować. Podobnie bywa też z osobówkami. Tutaj też czasami zbytnia uprzejmość może spowodować niepotrzebne kolizje. Takie sytuacje zdarzają się często na rondzie Majewskiego w Jeleniej Górze przy zjeżdżaniu w dół pod wiaduktem w stronę centrum. Służby, jak zawsze, apelują do kierowców o rozsądek i rozwagę na drogach.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Tak gra muzyczne radio o poranku.

0: Ach, no tak, wiosna, lato, a później jesień, motyle zgasną i po miłości, i tylko pytanie, dokąd ona trafi, gdy umrze. 21 po siódmej.
1: Hey, this is Shanghai and this is Muzyczne Radio. They really love music.
0: Tu nie będzie trudnych tematów, tu będzie po prostu bang bang. Shanghai i Mobile Legends. Poleca się do słuchania i porannej kawy.

0: and Queens, królowie i królewny, księżniczki, no właśnie, to w samochodzie to wiadomo, że na prawym to jest księżniczka, prowożona przez swojego księcia, w autobusie bywa czasami podobnie z paniami, które mają lat sporo i jadą do szpitala, to one też są księżniczkami i muszą stać. I to jest najmniej księżęce, księżniczkowe zajęcie w życiu.
1: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Pozdrawiamy wszystkich jadących teraz komunikacją miejską. Ściskamy bardzo mocno razem z Łatwogangiem i Edem Sheeranem z piosenką Azizam.

0: Wracając do mistrza Barei, co to jest to Azizam, to nikt nie wie, więc nie bój się, że ktoś zapyta. 7:29.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Prognoza pogody i raport regionalny dosłownie za niespełna minutę.
2: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
3: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: O 7:30 na termometrach od 3 stopni na ziemi kłodzkiej do 8 stopni na północy regionu, później od 11 do 14, a na niebie będzie zdecydowanie więcej chmur niż słońca, chociaż to też się powinno pojawić, zwłaszcza na ziemi wrocławskiej. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 55-70.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: W zasadzie o pogodzie to my wiemy wszystko. Sprawdzamy teraz jeszcze, jak to ciśnienie się kształtuje. Otóż 1003 hektopaskale, ale będzie rosło. Ciśnienie jest niskie, kawa wskazana. Biometr niekorzystny, zdecydowanie. Za to jakość powietrza jest praktycznie wszędzie bardzo dobra, z wyjątkiem ulicy Kościuszki we Lwówku Śląskim, ale tam teraz w ciągu godziny z fioletowego alertu smogowego zmieniło się w jasno-czerwony. Jacek Rogulski, poranny raport regionalny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Jeśli chodzi o pogodę, to rzeczywiście wszystko jest jasne, mokro i zimno i tak niestety dalej będzie, a do tego jeszcze niebezpiecznie, bo w poniedziałek w Szarocinie doszło do groźnego pożaru na terenie domu pomocy społecznej. Prawdopodobnie w wyniku podpalenia spłonęło pomieszczenie, w którym przebywali mieszkańcy DPS. Ewakuowano 51 podopiecznych. Jedna osoba trafiła z poparzeniami do szpitala. Pożar gasiło 40 strażaków, mówi starosta kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska.
8: Bardzo szybko zareagowały nasze opiekunki w DPS-ie, które są totalnie, że tak powiem, okopcone. Pozamykały wszystkie drzwi, powiadomiły oczywiście pierwsze straż, także straż tutaj była. Pozamykały wszystkie drzwi, także bardzo dobrze były przygotowane, bo to trwało chwilę. To całe pomieszczenie jest totalnie spalone, a reszta budynku C jest okopcona, gdzie nie można w tej chwili wejść, więc ewakuowaliśmy 51 osób, ponieważ budynek C jest z budynkiem, gdzie mamy w większości ciężkie przypadki i bardzo dużo leżących. Także żeśmy ewakuowali, w tej chwili organizujemy, już mamy część łóżek, zarządzanie kryzysowe, nasze powiatowe dowiezie tutaj łóżka, kalimaty. Potrzebujemy więcej kocy, żeby ich poprzykrywać, ponieważ pogoda jest trochę niesprzyjająca, a oni są bardzo chorzy. Dzisiaj na pewno nie wrócą, może jutro wrócą.
9: W chwili obecnej jesteśmy w trakcie działań związanych z pożarem w jednym z budynków DPS-u w Szarocinie, powiat kamiennogórski, kapitan Adrian Książek, grupa operacyjna komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Na tą chwilę wszystkie osoby zostały ewakuowane z miejsca zdarzenia. Jedna osoba w tej chwili przewieziona do szpitala z poparzeniami w obrębie głowy i klatki piersiowej po zaopatrzeniu chirurgicznym. Dodatkowo na miejscu zdarzenia pracują zastępy państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych, zespoły ratownictwa medycznego, policji, jak również osoby, które pracują w ośrodku. Cały czas są prowadzone działania wewnątrz obiektu, natomiast pożar jest zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się, natomiast na tyle pożar jest wniknął w obiekt, że musimy dokładnie sprawdzić, aby nie było ponownego rozpalenia się pożaru.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, spotkała się z mieszkańcami Bolesławca. Podczas wizyty mówiła o dotychczasowych działaniach i osiągnięciach rządu oraz lewicy w rządzie, z których, jak zaznaczyła, korzystają także mieszkańcy miasta. Spotkanie było również okazją do rozmowy o oczekiwaniach i problemach bolesławian.
10: Ministra mówiła m.in. o rencie wdowie, ustawie stażowej oraz programie Aktywny Rodzic. Podkreślała także, że celem wizyty było poznanie oczekiwań mieszkańców. Jak zaznaczyła,
11: czasami trzeba z tego resortu wyjść, żeby zobaczyć, jak to, co tworzy się zza biurka, zdaje egzamin w terenie.
10: Podczas spotkania Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła również o planowanych zmianach na rynku pracy. Zapowiedziała ustawę likwidującą bezpłatne staże i wprowadzającą minimalne wynagrodzenie dla stażystów. Jak podkreśliła,
11: żeby każdy młody człowiek, wkraczając na rynek pracy, mógł zdobywać doświadczenie i żeby ta możliwość zdobywania doświadczenia nie była uzależniona od tego, czy ma bogatych rodziców, którzy mogą go utrzymać, czy stać go na wielomiesięczną, bezpłatną pracę celem pozyskania doświadczenia, tylko żeby za tą pracę, także na stażu, należało mu się wynagrodzenie.
10: Ministra poinformowała także o pracach nad ustawą antymobbingową. Jak mówiła, nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pracowników przed przemocą w miejscu pracy i wprowadzić wyższe kary za mobbing.
11: Chcemy, żeby miejsce pracy było miejscem, do którego chce się chodzić, z którego czerpie się satysfakcję, a nie przed którym czuje się lęk, strach i obawę.
10: W trakcie spotkania przypomniała również o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Jak zaznaczyła, od lipca inspekcja będzie mogła administracyjnie przekształcać umowy śmieciowe w umowy o pracę. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się też do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Na koniec Jelenia Góra, gdzie teren po dawnym targowisku przy ulicy Kinińskiego zostanie w końcu zagospodarowany. Nieopodal hali, gdzie zimą działa kryte lodowisko, powstanie nieduży amfiteatr. Odtworzone zostaną także schody, które niegdyś łączyły plac targowiska z ulicą 1 Maja. Mówi Jerzy Łużniak, prezydent stolicy Karkonoszy.
12: Przejęliśmy w końcu ten teren, bo to był teren prywatny. Odkupiliśmy od syndyka masy upadłościowej i mamy złożony wniosek do funduszy europejskich Dolnego Śląska na przebudowę i zagospodarowanie tego terenu właśnie w sposób taki związany z między innymi z amfiteatrem i z małą architekturą, plus do tego schody, plus do tego woda. Będzie otwarte przejście. Może nie wrócimy do tej koncepcji, która była kiedyś, jak było targowisko, że tam było takie przejście szerokie. Będzie przejście, ale będzie część zagospodarowana pod małą architekturę. Prawdopodobnie w przyszłym roku już będziemy mieli szansę realizować go.
7: No i będziemy mieli szansę na przykład oglądać jakieś wydarzenia w tym niedużym, ale pewnie ładnie wyglądającym amfiteatrze. W końcu ten teren w Jeleniej Górze, który no straszył od wielu, wielu lat, już próbowaliśmy z Radkiem liczyć ten czas, ale jakoś nam się to nie udało. To kolejny raport o godzinie 8.30. Zapraszamy.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
15: Tak, tak, sprawdzamy, jest 7.42. Teraz w głowie przeliczamy za pani, która to jest naprawdę godzina, czyli za 18, ósma nam wychodzi. W kilometrach można liczyć drogę do pracy. W kilometrach też to tytuł piosenki, którą stworzyli Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Kaśka, czyli jeszcze młoda, później to będzie Katarzyna, zobaczycie.

0: W kilometrach to jest jedna rzecz, a co tam w portfelach jest? Teraz będziemy to sprawdzali, pozwólcie.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Rządowy pakiet CPN będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli mniej więcej do końca maja. Potwierdził to wczoraj minister energii. Negocjacje w sprawie cieśniny Ormus wciąż się nie zakończyły, a na światowych giełdach ropa jest droga, nie ma więc warunków, by kończyć publiczne dopłaty. Przypomnijmy, VAT i akcyza na paliwa są obniżone, by na stacjach było taniej, traci jednak na tym budżet państwa. Zgodnie z rządowym wzorem, benzyna 95 dziś na stacjach kosztować będzie maksymalnie 6,30 zł. Benzyna 98 6,81 zł, a olej napędowy 6,93 zł. Według polityków koalicji rezygnacja z regulowania cen mogłaby spowodować gwałtowny skok inflacji. Już od 1 czerwca Polacy, którzy stracą pracę po 50, będą mogli liczyć na wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Autorzy wchodzącej w życie ustawy uznali, że osobom w tym wieku trudniej jest znaleźć pracę, bo oferty dla nich jest mniej. By nieco ułatwić poszukiwania, przez pierwsze 90 dni od zarejestrowania się w pośredniaku, osoby po 50 roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy otrzymywać będą zasiłek o ponad 450 zł wyższy od standardowego. Od czerwca będzie to kwota 2140 zł. Nowe przepisy przewidują również dłuższy okres wypłacania świadczeń oraz dopłaty dla firm zatrudniających osobę po 50. Sięgną one połowy minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy przelewają na konta pracowników coraz większe pieniądze. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej zbliża się do granicy 10 tysięcy złotych brutto. Jeśli nie zdarzy się kataklizm, barierę tę przebijemy za rok. Według danych za pierwszy kwartał tego roku przeciętna płaca wynosi 9562 zł. 12 miesięcy temu była niższa od 600 zł. Przy wyliczeniach GUS brał pod uwagę wyłącznie etaty, ale nie tylko w większych przedsiębiorstwach, również w małych firmach i instytucjach. Zła wiadomość jest taka, że tempo wzrostu wynagrodzeń spada. Przed 2 laty dynamika sięgała 15% w skali roku. Obecnie nie przekracza 7%.
1: Pora dla inwestora.
2: Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie inwestorzy rozpoczęli z impetem. Wszystkie główne indeksy powędrowały wczoraj w górę. WIG20 zyskał 1,43%, dzięki czemu ma 3586 punktów, a w najlepszych humorach są akcjonariusze KGHM. Wycena koncernu urosła o 5,32%. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach za euro zapłacimy zwykle 4,25 zł, za dolara 3,62 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Muzyczne radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

I tak człowiek sobie mógłby tylko podśpiewywać i podśpiewywać, a przecież tyle rzeczy jest do zrobienia i na podśpiewywanie nie ma czasu. No chyba, że tam gdzieś delikatnie pod nosem albo pod wąsem, w zależności od płci. Super High teraz za nami i Ilira też, Rich in Love, a meldują się panowie, istne szatany kiedyś, Bon Jovi, Jelly Roll. Ciężko wymówić. Living Proof.

0: Hej, hej, tu Michał Szczygieł. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Bawcie się dobrze przy moich piosenkach.
1: Michał Szczygieł śpiewa Noga na gaz, a my mówimy noga z gazu, drogowce lżej. Za 4 minuty wiadomości, kraj, świat i sport.

0: reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy! Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartfonów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
11: 8.
10: Czas na wiadomości.
11: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu Techno. Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
12: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
11: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, które domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolicę kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu Techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
13: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
11: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Ranki 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Michał Waszkiewicz.
7: Brzmi poważnie, ale stworzenie grupy roboczej to tak naprawdę krok w tył. Jak pisze Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego, PZPN był przekonany, że podczas majówki dogada się w tej sprawie z klubami, a w czwartek zatwierdzi ten regulamin. Nic z tego, klubom pomysł się nie podoba, więc Związek wykonuje jeszcze ruch, który de facto nie znaczy nic. A na czym PZPN-owska reforma miałaby polegać? Na obowiązku posiadania w kadrze meczowej 8 Polaków, w kolejnym sezonie 9, a docelowo 10. I oczywiście można byłoby trzymać ich na ławce, ale wiadomo, że docelowo zwiększyłoby to liczbę występów rodzimych piłkarzy. Oczywiście większość klubów tych 8 czy 10 Polaków już ma. Tyle, że miałby to być teraz przymus. A kluby przymuszane być nie lubią. Już eksperyment z obowiązkowym polskim młodzieżowcem w składzie zbyt długo nie przeżył. Niewykluczone, że przepis o limicie Polaków w kadrze został właśnie zduszony w zarodku.
0: A jak jesteśmy przy piłce, to w ostatnim meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem. Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskich mistrzostwach świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca jego drużyna przegrała 2 mecze towarzyskie z Chinami 0-2 i Australią 1-5. Rezygnacja Ruttena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-2026 trenował reprezentację Curaçao i awansował z nią na Mistrzostwa Świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych.
10: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Jestem zbyt seksowny dla mojej ukochanej, zbyt seksowny dla mojej ukochanej. Ukochana zamierza mnie opuścić, bo jestem zbyt seksowny jak na moją koszulkę, zbyt seksowny jak na moją koszulkę. Seksowny aż do bólu. O proszę bardzo, taki fragment tłumaczenia tej piosenki można znaleźć w internetach, a my jak spojrzymy w lustro o poranku, to zdecydowanie nie jesteśmy zbyt seksowni, ale przecież i tak jesteśmy. Tylko kot patrzy na nas jakoś dziwnie, ale jemu jest wszystko jedno, byle mu saszetę dać.
1: Gra muzyczne radio o poranku.
0: Maway i Right Said Fred to za nami na zegarze 10 minut po 8. Dzień dobry, tu muzyczne radio.
2: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: O mamo, podwójna kawa nie pomaga? Może tak być, bo po pierwsze szaro, po drugie zimno, po trzecie gdzie jest słońce, a po czwarte ciśnienie rzędu 1304 hektopaskali. To nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. A i to odczucie, że jednak jakaś zima wisi w powietrzu, to też nie jest fajna rzecz, no ale taki klimat mamy, sorry. 15:30 po 8:00.
1: Cześć, z tej strony Kasia
2: i Jacek,
1: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: No i trochę się martwimy o te kwiaty jabłoni, które rosną w sadzie, czy nie zmarzną aby...

Mówiliśmy, że kawa pomoże, okazuje się, słuchaczki i słuchacze nam piszą, że kawa nie pomaga, że to jest ta scena, w której pojawia się druga kawa, która wjeżdża cała w bieli pianki z cappuccino. Chociaż jak się poprosi na przykład o latte we Włoszech, to patrzą jak na wariata i przenoszą kubek mleka, dopiero jak się powie caffè latte, to wiedzą, o co chodzi. A u nas to nie caffè latte, tylko Tom Petty and the Heartbreakers, The Last DJ, 22 po 8. Dzień dobry.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak się zastanawiam, jak ono się do niego odzywa. Głupku? No jak tak można? Męskie granie orkiestra, Herbut, Zalia i Bambi. Nareszcie. A na zegarze 8.29. Prognoza pogody i raport regionalny za sekundę.
2: Reklama.
3: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
4: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt, telefon 606 490 829.

0: reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: O tej porze najzimniejszym miejscem w Polsce według IMGW jest Jelenia Góra, 6,4 stopnia Celsjusza, na szczęście w plusie, a najwięcej na północy regionu 8 stopni. W ciągu dnia 11 do 14, najchłodniej w Wałbrzychu, najcieplej w Legnicy i Wrocławiu. Więcej chmur niż słońca padać nie powinno.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Sprawdzamy jeszcze, jakie ciśnienie jest. Ciśnienie jest niskie, 1003 hektopaskale, w ciągu dnia pójdzie do góry, ale biometr mamy i najprawdopodobniej będziemy mieli niekorzystny. Jakość powietrza wszędzie jest bardzo dobre lub dobre, z wyjątkiem Lwówka. Tam obowiązuje jasno-czerwony alert smogowy. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
3: Jak już informowaliśmy, Karkonoski Park Narodowy od 8 maja jest właścicielem kompleksu Stawów Podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie w kwocie 29 milionów 580 tysięcy złotych przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro. Jak podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, to pierwsza w kraju transakcja, kiedy na ochronę przyrody i wsparcie parku zaangażowane zostały środki pochodzące od prywatnych darczyńców. Przecieraliśmy wszystkie szlaki, a musieliśmy działać dynamicznie, mówi Raj.
4: Dostaliśmy jednoznaczną informację od właściciela, że jeśli do końca marca nie zdeklarujemy się wykupić, to tracimy tę szansę bezpowrotnie, ponieważ miał konkurencyjnych nabywców. Pierwszy termin to był 15 marca, później prosiliśmy, żeby przedłużyć to do końca marca. To się wiązało z tym, że oprócz zdobycia środków, oprócz zagwarantowania środków, my musieliśmy mieć pewność, że te środki zostaną wprowadzone do budżetu państwa i będziemy mogli jako jednostka sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem je wydać. I to były nasze największe obawy, ale udało się, zdeklarowaliśmy się i mogliśmy podpisać najpierw wstępny protokół negocjacyjny, później ten szczegółowy protokół negocjacyjny, później była umowa warunkowa, bo prawo pierwokupu miały zgodnie z obowiązującym prawem Lasy Państwowe. Lasy Państwowe musiały wypowiedzieć się, że nie skorzystają z tego prawa pierwokupu i dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków mogliśmy się spotkać z panią notariusz 8 maja i podpisać ostateczną umowę o przeniesieniu praw własności na rzecz Karkonoskiego Parku Narodowego, czyli na rzecz Skarbu Państwa.
3: Stawy Podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodnobłotnych. Znajdują się tu także cenne siedliska, takie jak mokradła, torfowiska, łąki i łęki.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Od 4 maja trwa maturalny maraton. Do 21 maja odbywają się wszystkie egzaminy pisemne, a potem do 30 maja egzaminy ustne. Dzisiaj we wtorek, 12 maja, maturzyści przystępują do egzaminów rozszerzonych z wiedzy o społeczeństwie oraz języka niemieckiego. Z kolei jutro w środę odbędą się matury z chemii i historii sztuki.
5: Jak informuje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, egzamin maturalny, a zwłaszcza jego końcowe wyniki, jest także oceną jakości nauczania, co później ma wpływ na wybór szkoły przez ósmoklasistów.
6: Wyniki będą wiadome i znane na początku lipca. Mam nadzieję, że grupa osób, którym powinie się noga i będą musieli zdawać poprawki, będzie niewielka i liczę na podobny wynik, jak było to w latach poprzednich, że średnia zdawalności matur w naszym powiecie będzie dużo powyżej średniej wojewódzkiej. No i nie będę też ukrywał, że liczę na to, że znajdziemy się znowu na podium w naszym województwie, jeśli chodzi o zdawalność właśnie matur.
5: Ile osób w sumie przystąpiło?
6: 621 uczniów w 7 szkołach.
5: Bo to nie są tylko uczniowie ze szkół z powiatu, tylko też z zewnątrz osoby przyjeżdżają zdawać na przykład poprawki.
6: Tak, ale też trzeba pamiętać, że wśród uczniów naszych szkół powiatowych, szkół średnich, znacząca część to są właśnie uczniowie, którzy dojeżdżają do nas, żeby pobierać nauki w naszych szkołach z sąsiednich powiatów, Lwówka ze Złotoryi.
5: Które szkoły są liderami, jeżeli chodzi o liczbę zających?
6: No oczywiście te największe szkoły, czyli pierwsze liceum, zespół szkół elektronicznych i tu też trzeba powiedzieć, że tam są też najlepsze wyniki. Często zdawalność osiąga 100%.
5: Czy zdawalność matur ma wpływ na to, że potem uczniowie szkół podstawowych wybierają szkoły średnie?
6: Myślę, że tak, że to jest taki podstawowy wskaźnik. Jeśli u nas ta zdawalność oscyluje powyżej 90%, a są miejsca na terenie Dolnego Śląska, gdzie nie przekracza 50-60%, no to jest jakiś wyznacznik jakości kształcenia. A najważniejsze jest to, że i to trzeba podkreślić, że ten wysoki poziom zdawalności matur, ale również egzaminów zawodowych w szkołach, tych, które kształcą również pod względem zawodowym czy w kierunku zawodowym, to nie jest przypadek jednoroczny, tak? To jest tendencja, która utrzymuje się u nas od lat, bo od lat jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu w województwie, jeśli chodzi właśnie o poziom zdawalności matury.
5: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Jak się okazuje, telefon komórkowy wystarczy, żeby przedsiębiorca mógł załatwić swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To wszystko dzięki nowej aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym MZUS dla płatnika, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik ZUS we Wrocławiu.
7: Ta aplikacja jest po to, żeby właścicielom firm było łatwiej się z nami kontaktować. Oni mogą przez tą aplikację złożyć najprostsze wnioski, mogą na przykład sprawdzić, czy któryś z pracowników dostał zwolnienie lekarskie, ale także swoje własne saldo na koncie składek w ZUS. Z tej nowej aplikacji może korzystać każdy przedsiębiorca, może także wskazany przez niego pełnomocnik, czyli na przykład księgowy. Użytkownik może korzystać zarówno z własnego konta, jak i z tych kont, do których ma pełnomocnictwo. Zanim wprowadziliśmy tę aplikację, poprosiliśmy o pomoc przedsiębiorców, czyli prosiliśmy, żeby korzystali z wersji testowej i przekazali nam swoje uwagi. W miarę możliwości te uwagi uwzględniliśmy tak, żeby ta aplikacja w obsłudze była możliwie jak najprostsza i najbardziej przyjazna.
3: I to już wszystko w tym raporcie. Na kolejny zapraszamy o 9.30, a przed nami bardzo ważne informacje, bo w góry, w Karkonosze, powróciła zima.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl. Pogoda w górach.
8: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy na chwilę wróciła zima. W tej chwili temperatura na Śnieżce jest minus 3,5 stopnia Celsjusza, a w ciągu dnia ma być do minus 2. Wiatr północno-zachodni 19 metrów na sekundę. Odczuwalna temperatura jest poniżej 10 stopni zera. Widzialność 30 metrów, zachmurzenie całkowite, mgła bez opadów. Ale w nocy padał deszcz i dzisiaj szlaki są śliskie. Ponieważ ten deszcz jest zamrożony, jest lód, więc należy zachować szczególną ostrożność podczas wędrówek. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 2 do 10 stopni. Bezwiecznie widzialność w dolnych partiach Karkonoszy dobra, w Kotlinie bardzo dobra. Zachmurzenie duże, w tej chwili bez opadów, szlaki turystyczne mokre, śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Hey, hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
10: There's a place in this old town.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Free Time w muzycznym radiu.
6: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Poranek z muzycznym radiem.
10: Sprawdzamy godzinę.
11: Sprawdzamy, jest 8.45, za kwadrans 9. Teraz Artur Rojek, który piosenkę bez końca, zdaje się, będzie śpiewał bez końca, do końca dni swoich. A koniec naszej pracy coraz bliższy, piątek też coraz bliższy. W sumie wiele rzeczy jest coraz bliższych, zajrzenie do portfela też. Samo.

kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Rządowy pakiet CPN będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli mniej więcej do końca maja. Potwierdził to wczoraj minister energii. Negocjacje w sprawie cieśniny Ormus wciąż się nie zakończyły, a na światowych giełdach ropa jest droga, nie ma więc warunków, by kończyć publiczne dopłaty. Przypomnijmy, VAT i akcyza na paliwa są obniżone, by na stacjach było taniej, traci jednak na tym budżet państwa. Zgodnie z rządowym wzorem benzyna 95 dziś na stacjach kosztować będzie maksymalnie 6 zł i 30 groszy. Benzyna 98 6 zł i 81 groszy, a olej napędowy 6 zł i 93 grosze. Według polityków koalicji rezygnacja z regulowania cen mogłaby spowodować gwałtowny skok inflacji. Już od 1 czerwca Polacy, którzy stracą pracę po 50, będą mogli liczyć na wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Autorzy wchodzącej w życie ustawy uznali, że osobom w tym wieku trudniej jest znaleźć pracę, bo oferty dla nich jest mniej. By nieco ułatwić poszukiwania, przez pierwsze 90 dni od zarejestrowania się w pośredniaku, osoby po 50 roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy otrzymywać będą zasiłek o ponad 450 zł wyższy od standardowego. Od czerwca będzie to kwota 2140 zł z groszami. Nowe przepisy przewidują również dłuższy okres wypłacania świadczeń oraz dopłaty dla firm zatrudniających osobę po 50. Sięgną one połowy minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy przelewają na konta pracowników coraz większe pieniądze. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej zbliża się do granicy 10 tysięcy złotych brutto. Jeśli nie zdarzy się kataklizm, barierę tę przebijemy za rok. Według danych za pierwszy kwartał tego roku przeciętna płaca wynosi 9 562 zł. 12 miesięcy temu była niższa od 600 zł. Przy wyliczeniach GUS brał pod uwagę wyłącznie etaty, ale nie tylko w większych przedsiębiorstwach, również w małych firmach i instytucjach. Zła wiadomość jest taka, że tempo wzrostu wynagrodzeń spada. Przed 2 laty dynamika sięgała 15% w skali roku. Obecnie nie przekracza 7%.
1: Pora dla inwestora.
0: Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie inwestorzy rozpoczęli z impetem. Wszystkie główne indeksy powędrowały wczoraj w górę. WIG 20 zyskał 1,43%, dzięki czemu ma 3586 punktów, a w najlepszych humorach są akcjonariusze KGHM. Wycena koncernu urosła o 5,32%. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach za euro zapłacimy zwykle 4,25 zł, za dolara 3,62 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4 zł 92 grosze, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł 55 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: streszyli burzami i jakoś tak strasznie źle nie było. Znaczy, były takie miejsca, gdzie spadło odrobinę więcej deszczu albo gdzieś delikatnie powiało, ale zdaje się, że obyło się bez strat. No to może i ta prognoza, że dzisiaj w nocy gdzieniegdzie może pojawić się deszcz ze śniegiem, to wcale nie będzie trafiona prognoza. Taką mamy nadzieję, no bo przecież wszystko by wymarzło i my też byśmy wymarzli zdecydowanie. Zatem pięknego i ciepłego dnia wam życzę. Za chwilę Zbyszek Deka, a teraz zjawia się jeszcze ona.
1: Cześć, tutaj Patrycja Markowska. Słuchacie muzycznego radia.
0: A ona zjawia się z piosenką Na Na Na, wszystko gra. Niechże zatem wszystko wam gra dzisiaj. Gra, buczy, jakkolwiek. Pięknego dnia i odrobiny słońca życzę. Do usłyszenia, Radek Bajor.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
6: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
7: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 9.
0: Czas na wiadomości.
10: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
11: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
11: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
10: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
13: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
14: Źle. Dlaczego źle?
13: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
14: Lekkie obawy.
15: Przygotowywałeś?
14: W tamtym tygodniu zacząłem.
15: Jesteś przygotowany?
14: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
10: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
9: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
10: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
15: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
16: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi drugimi innymi zespołami, którzy są mieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie. Ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
15: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2-6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirsta zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Zimni ogrodnicy nie zawodzą, co? Miało się ochłodzić z pierwszym, z Pankracym, no i się ochłodziło i to konkretnie 12 maja i Pankracego właśnie, i Dominika też między innymi, i jeszcze Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Wszystkim składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy we wtorek 12 maja o 9:09. Zbyszek Deka, kłaniam się w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Barany zapewnią sobie opinię osoby najlepiej poinformowanej i znającej receptę na ludzkie bolączki. Jak chodzi o horoskop dla byków, to te zabiorą się za zaległe sprawy. Niewykluczone, że uda się nawet coś w życiu naprawić. Bliźnięta będą dziś ambitne i podążające z duchem czasu. Zostawią w tyle swoich konkurentów. Raki zrobią dużo, by zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo. Ich starania nie pójdą na marne. Lwy muszą uważać na niejasne sytuacje, niepotrzebne klimaty spod znaku kłótni i złości. Panny, by osiągnąć sukces, trzeba skupić się na najważniejszych sprawach i unikać się pośpiechu. Wagi, warto pomyśleć i zadbać o coś, co sprawi radość w kolejnych dniach tygodnia. Skorpiony, dla spokoju własnego sumienia dziś lepiej szybko wyjaśnić ewentualne nieporozumienia. Strzelcom dzień powinien upłynąć w spokoju i bez większych problemów. Warto to podtrzymywać. Koziorożce zyskają dziś sympatię mało znanej osoby. Nowa znajomość okaże się udana. Wodniki wkroczyły w nowy dzień i tydzień z jasną myślą, by w końcu coś zmienić w swoim życiu. I jeszcze ryby, wtorek i kolejne dni to idealny moment na zamykanie starych spraw przed weekendem. Co do osób urodzonych 12 maja, to zawsze potrafią przystosować się do życiowych sytuacji, w czym pomagają im oddani przyjaciele. Mają dobry gust, lubią upiększać swoje otoczenie i w tej kwestii zawsze służą pomocną radą innym, interesują się sztuką, miewają kaprysy, które czasem trudno im opanować. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, agat, sprzyjający znak zodiaku to wodnik. Zatem do tych obchodzących dziś imieniny, a więc Dominika i Pankracego, do których już kierowaliśmy życzenia, to kierujemy je również dla tych, którzy obchodzą dziś urodziny. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkiego co najlepsze. 17 minut po godzinie 9. Słuchacie nas w dniu dłuższym od najkrótszego dnia w roku, już praktycznie o 7,5 godziny, dokładnie o 7 godzin i 29 minut.
1: Muzyczne radio na wiosnę.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
8: Wyraźnie chłodniej niż wczoraj, prawie o 10 stopni, bo dziś maksimum zapowiadane to 12-13 stopni. Teraz mamy od 7 do 10, do tego wieje silny wiatr z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali, zachmurzenie będziemy mieli dzisiaj zmienne. Chwilami więcej słońca, chwilami więcej chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Rząd zapowiada rekordowe wsparcie dla polskiej piłki nożnej. W Lublinie wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys ogłosił uruchomienie szerokiego programu inwestycji w szkolenie młodzieży i infrastrukturę sportową, wartego łącznie blisko 700 milionów złotych.
11: Jak podkreślał wiceminister,
12: program Nasi na boisko, czyli wsparcie akademii piłkarskich de facto ekstraklasy pierwszej ligi, to jest ten program 30 milionów poprzez stalijotki młodzieżowca.
11: Piotr Borys mówił też o preferencjach dla młodych zawodników i rozwoju infrastruktury.
12: Pierwszy raz w historii 120 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych.
11: Na Dolnym Śląsku program już dziś odczuwają kluby piłkarskie. Paweł Jerz, prezes Zagłębia Lubin, podkreślał znaczenie wsparcia dla Akademii.
13: W miejscu, które potrafi szkolić, potrafi wychowywać młodzież, pokazuje to i w pierwszym zespole, i w budowie jakby całego klubu od podstaw, czyli 350 chłopców trenujących, dziewczynki, które rozbudowujemy również tą sekcję piłki nożnej. Dofinansowanie jest bardzo istotne, ponieważ te koszty, które ponoszą kluby, wychowując takich przyszłych Marcelów reguły, po prostu rosną. Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sportu na rozwój infrastruktury, czyli boisko podgrzewane na potrzeby całego klubu, również Akademii. Dofinansowanie celiotki, które w przypadku Zagłębia Lubin będzie wynosiło ponad 1 000 000 zł, to są istotne elementy, żebyśmy ten rozwój prowadzili dalej.
11: Z kolei prezes Miedzi Legnica zaznaczał stabilność i rozwój młodzieży.
14: My jako Miedź Legnica jesteśmy beneficjentem różnych programów ministerialnych. Będziemy już teraz trzeci sezon z rzędu w ciągu 3 ostatnich lat i rozwinęliśmy infrastrukturę i rozwinęliśmy nasze drużyny w centralnych ligach juniorów. W tym roku po raz pierwszy w historii Miedzi Legnica nasza celiotka do lat 19, czyli ta najbardziej prestiżowa, najstarsza, rywalizuje o medale. Jesteśmy gdzieś tam blisko tutaj kolegów z Zagłębia, jeszcze gramy ze sobą.
11: Program ma objąć tysiące klubów w całym kraju, a Dolny Śląsk, jak podkreślają samorządowcy i działacze, ma być jednym z jego kluczowych beneficjentów. beneficjentów. Lubin Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: A teraz Głuszyca i położone w Górach Sowich podziemne miasto Osówka. Kierowcy i turyści odwiedzający to miejsce nie muszą się w końcu martwić, gdzie zostawić samochód. Sprawdzał to Jacek Zych.
7: Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców.
10: Do tego materiału powrócimy w kolejnym raporcie. A teraz ten materiał. Policyjne patrole rowerowe wróciły na ulicę Jeleniej Góry. Funkcjonariusze na jednośladach sprawdzają miejsca, do których nie zawsze mogą dotrzeć patrole zmotoryzowane, podkreśla Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
7: Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, szczególnie uciążliwe społecznie, oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
10: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 10.30, a teraz przeniesiemy się w góry i tam pogoda sprzyjać będzie chyba tym twardym turystom, bo z tego, co się dowiemy za chwilę, w góry powróciła zima.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy na chwilę wróciła zima. W tej chwili temperatura na Śnieżce jest minus 3,5 stopnia Celsjusza, w ciągu dnia ma być do minus 2. Wiatr północno-zachodni 19 metrów na sekundę. Odczuwalna temperatura jest poniżej 10 stopni zera. Widzialność 30 metrów, zachmurzenie całkowite, mgła bez opadów. Ale w nocy padał deszcz i dzisiaj szlaki są śliskie, ponieważ ten deszcz jest zamrożony, jest lód, więc należy zachować szczególną ostrożność podczas wędrówek. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 2 do 10 stopni. Bezwiecznie widzialność w dolnych partiach Karkonoszy dobra, w Kotlinie bardzo dobra. Zachmurzenie duże, w tej chwili bez opadów, szlaki turystyczne mokre, śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
17: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Zyleckiej. Dziś mamy niestety zachmurzenie duże, może nawet dzisiaj popadać po południu. Temperatury mamy maksymalnie do 11 stopni. W wyższych naszych partiach gór jest zimno, temperatura nawet do minus 2. Wiatr jest południowo-zachodni, może przekroczyć do 50 na godzinę. Warunki, no w górach mokro, jest ślisko. Jeżeli się wybieramy, proszę o ostrożność. Dziękuję.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hey, hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
7: Wiosna.
8: Wiosenne powroty do lat 80. XX wieku i do muzyki grupy Soft Cell. Mark Almond i przyjaciele w utworze Torch 9:42.

0: Przewrócił nam się może nie tyle świat, co pogoda do góry nogami. Troszkę się wszystko poodwracało z ciepełka znów do chłodów, wiosennych chłodów, gdy już jesteśmy wyraźnie za półmetkiem wiosny 2026. No ale taki urok zimnych ogrodników. 12 maja, 9:49.
1: Wiosna.
0: A jeszcze zimna Zośka przed nami.

0: Drogi na gorąco.
1: Marian ze schodów spadł nieciekawie też na czwórce, na 170 km między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz w kierunku Wrocławia. Doszło do kolizji, do zderzenia dwóch aut osobowych i jednego ciężarowego i skutkiem tego zablokowany mamy jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. To 170 km A4 w kierunku Wrocławia. Muzyczne radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11...
6: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
8: Szybszy termin za pieniądze. Szpitale wprowadzają płatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej. Nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie. Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
10: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
9: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
11: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
9: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
8: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojców. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
12: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
8: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11:00. Dziś zaczyna się wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
4: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
8: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodziców pięcioletniego Nikodema zaniepokoiły częste bóle głowy u dziecka. Szczegółowe badania ujawniły przyczynę dolegliwości. To czaszko-gardlak, guz mózgu, który zaatakował m.in. nerw wzrokowy i przysadkę mózgową. Chłopczyk jest już po pierwszej operacji, a przed nim dalsze, kosztowne leczenie i terapia. Wymaga on całodobowej opieki, specjalnej rehabilitacji, konsultacji lekarskich. Rodzice Nikodema są bardzo wdzięczni ludziom dobrej woli za dotychczasowe wsparcie i pomoc finansową. Jednocześnie proszą o dalszy udział w zbiórce, głównie na przywrócenie wzroku ich dziecku. Podaję adres do wpłat. Pomagam.pl zrzutka na chcę znów widzieć. Pomagam.pl zrzutka na chcę znów widzieć.
2: Reklama.
3: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na Toyoty RAV4.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Natalia Pławiak, TAP, Muzyczne Rady, 10.25, dzisiaj 12 maja. 12 maja, 67 lat temu w Manchesterze urodził się wieloletni gitarzysta formacji The Cult, Billy Duffy, którą wraz z Ianem Astbury założyli w pierwszej połowie lat 80. Grupa, która zaistniała w zestawieniach dzięki rockowym krążkom Electric, Sonic Temple czy Love i z tej płyty teraz utwór Proszę zapiąć pasy. She Sells Sanctuary, The Cult, Billy Duffy, kończy 67 lat.

0: Rok 1985, grupa The Cult, której gitarzysta Billy Duffy urodził się 12 maja 67 lat temu.
1: Wiosna w muzycznym radiu.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś, ulica Przemysłowa w Lubinie.
4: Free Time w muzycznym radiu.
5: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Można powiedzieć, można się było tego spodziewać z pierwszym z zimnych ogrodników z Pankracem. Wyraźne ochłodzenie o jakieś 10 stopni w stosunku do wczorajszego dnia. Wczoraj mieliśmy do 22 stopni, a dzisiaj do 12, w najcieplejszych miejscach do 13 stopni. Sporo chmur, ale też sporo chwil ze słońcem miejscami może pokropić.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Jeżeli opady dotrą w góry, no to w Karkonoszach będzie to raczej śnieg, bo na Śnieżce mamy minus 3 stopnie. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Jak już informowaliśmy, Karkonoski Park Narodowy od 8 maja jest właścicielem kompleksu stawów podgórzeńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie w kwocie 29 milionów 580 tysięcy złotych przekazanej przez Fundację Drzewo Jutro. Jak podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, to pierwsza w kraju transakcja, kiedy na ochronę przyrody i wsparcie parku zaangażowane zostały środki pochodzące od prywatnych darczyńców. Przecieraliśmy wszystkie szlaki, a musieliśmy działać dynamicznie, mówi Raj.
11: Dostaliśmy jednoznaczną informację od właściciela, że jeśli do końca marca nie zdeklarujemy się wykupić, to tracimy tę szansę bezpowrotnie, ponieważ miał konkurencyjnych nabywców. Pierwszy termin to był 15 marca, później prosiliśmy, żeby przedłużyć to do końca marca. To się wiązało z tym, że oprócz zdobycia środków, oprócz zagwarantowania środków, my musieliśmy mieć pewność, że te środki zostaną wprowadzone do budżetu państwa i będziemy mogli jako jednostka sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem je wydać. I to były nasze największe obawy, ale udało się, zdeklarowaliśmy się i mogliśmy podpisać najpierw wstępny protokół negocjacyjny, później ten szczegółowy protokół negocjacyjny, później była umowa warunkowa, bo prawo pierwokupu miały zgodnie z obowiązującym prawem Lasy Państwowe. Lasy Państwowe musiały wypowiedzieć się, że nie skorzystają z tego prawa pierwokupu i dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków mogliśmy się spotkać panią notariusz 8 maja i podpisać ostateczną umowę o przeniesieniu praw własności na rzecz Karkonoskiego Parku Narodowego, czyli na rzecz Skarbu Państwa.
10: Stawy podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym blisko 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. Znajdują się tu także cenne siedliska, takie jak mokradła, torfowiska, łąki i łęgi. dźwięki.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Pod takim hasłem Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jeszcze do 16 maja na Legniczan czekają dni otwarte, spotkania autorskie, warsztaty i liczne niespodzianki w filiach na terenie całego miasta.
12: Program Dni Otwartych to wydarzenia dla każdej grupy wiekowej. Szczegółowy plan Dni Otwartych z podziałem na konkretne daty i placówki był i jest dostępny dla mieszkańców na oficjalnej stronie biblioteki. Aby założyć kartę biblioteczną, zapoznać się z nowościami wydawniczymi lub po prostu miło spędzić czas w kulturalnym otoczeniu, czasu trzeba niewiele. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Tygodnia Bibliotek jest bezpłatny. Ważną informacją dla zapominalskich, oczywiście z powodu zaczytania, jest tradycyjna abolicja. Przez cały maj Legnicka Biblioteka Publiczna rezygnuje z naliczania kar regulaminowych za przetrzymanie materiałów. Kiedyś to było dość oczywiste, znaczy za czytanie. Książka robiła za telewizję, już nie mówiąc o internecie. Zupełnym science fiction. Można się było zgubić w czasie, czytając romansidła czy historię przygód Winnetou albo Old Shatterhanda. Tomek Sawyer brzmi bardziej zrozumiale. Teraz jest to doskonały moment, aby przejrzeć domowe regały. Jeśli zalegają na półkach książki, audiobooki lub czasopisma, których termin zwrotu już dawno minął, można je oddać zupełnie bezpłatnie. Akcja ma na celu odzyskanie jak największej liczby egzemplarzy, by mogły one wrócić do obiegu i służyć innym czytelnikom. Polubcie książki, one uczą m.in. pisowni, nie jej zasad. Wystarczy czytać. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Chicago to olśniewający, nagrodzony 6 Oscarami musical, który łączy jazzowy blichtr z czarnym humorem i kryminalną intrygą. I ten film będzie wyświetlany już w najbliższy czwartek w Jeleniogórskim Kinie LOT. Po seansie nie gasimy światło, wręcz przeciwnie. Jak zapowiada Anna Martynowska-Pietrzyk, kierowniczka kina, zapraszamy na muzykę na żywo i nie tylko.
13: My w ogóle bardzo cieszymy się, że akurat ten film jesteśmy w stanie pokazać w ramach całego projektu, całego cyklu 10 na 10 klasyka filmowa, ponieważ to jest faktycznie kultowy musical. 14 maja, godzina 18, pokaz specjalny filmu Chicago z muzyką na żywo, poczęstunkiem, no i szaloną imprezą w stylu lat 20-30. My oczywiście tutaj w kinie będziemy przebrani i oczywiście mocno zachęcamy do tego, żeby Państwo również dołączyli do tej zabawy.
10: Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na kolejne wiadomości po południu.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi guys, what's up? We're Infernal.
15: And you're listening to Muzyczne Radio.
14: They really love music.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy Twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Adiós.

0: 10:46.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wtorek, czyli prawie poniedziałek, ale prawie w tym wypadku robi dużą różnicę. Almost Monday to nazwa grupy, której piosenki będziemy dziś słuchać co godzinę. No More Regrets to nasz wtorkowy hit tip.

Pierwszy singiel z płyty Construction Time Again z roku 1983 grupy Depeche Mode. Everything Counts, jest 10.54, mamy wtorek, 12 dzień maja, teraz Purple Disco Machine.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii. Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu. Marcin Krzemiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
7: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
8: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić nieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
7: która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
8: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
7: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
6: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
9: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
6: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej, Mateusz Stanicki. Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grają też trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy. Według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza Wielkiej Wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
5: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Majowe przedpołudnie z Muzycznym Radiem, a to 12 dzień maja.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: A 12 maja roku 1990 Adamski rozpoczął pierwszy z czterech tygodni na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii z singlem z piosenką Killer. W utworze partie wokalne wykonywał oczywiście Seal, który rok później nagrał własną wersję tego przeboju na potrzeby debiutanckiego albumu wyprodukowanego przez Trevora Horna. Adamski.

0: Reklama. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Pogoda.
4: Przyszroniło dzisiaj odrobinę śnieżkę, no ale na najwyższym szczycie Sudetów aktualnie minus 3,5 stopnia. Tam wiatr wiejący z prędkością do 50 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ten wiatr odczuwalny też dzisiaj na nizinach. No i ten spadek temperatury wyraźnie odczuwalny. Mamy średnio 10 stopni. Maksimum na dzisiaj zapowiadane to 12-13 stopni. Ciśnienie na poziomie 1006 hektopaskali. Miejscami więcej chmur, miejscami więcej słońca. Lokalnie może pokropić. Gdyby opady zdarzyły się w górach, no to będą to raczej opady śniegu. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

0: muzycznego.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Po reklamie.
0: Muzyczne radio.

0: Dajdo w Muzycznym Radiu przed południową porą za 16 minut 12.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj grupa Almost Monday z piosenką No More Regrets.

0: is hard.
1: Byliśmy już dzisiaj na szczycie brytyjskiej listy przebojów, tej z roku 1990, to teraz rok 1984 i szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Kiedy to do pierwszego miejsca dotarła ballada Lionela Richie zatytułowana Hello, piosenka pochodząca z albumu Can't Slow Down. Do pierwszego miejsca brytyjskiej listy też oczywiście dotarła. Rok 1984, Lionel Richie, Muzyczne Radio.

Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej. Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schron w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
3: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
2: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka, imienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
2: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
6: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
5: Mówił burmistrz Brywinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
6: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
5: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
7: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
5: A takich gmin są w Polsce 1000.
2: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron na Mazowszu. Samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
2: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Słuchasz Muzycznego Radia. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
10: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Barbara, Monika, Małgorzata, jakkolwiek, jeżeli macie wśród znajomych pielęgniarkę, spotkacie ją dzisiaj, to uśmiechnijcie się, szepnijcie miłe słowo, docencie ciężką, odpowiedzialną pracę. Dzisiaj ich święto, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, mamy 12 dzień maja. Muzycznego Radia słuchacie we wtorkowe popołudnie, 18 minut po 12.

22 jest 12 dzień maja, 12 maja roku 1963 urodził się Charles Pettigrew, wokalista duetu Charles and Eddie. Zmarł niestety młodo w wieku 37 lat, 25 lat temu. Duet Charles and Eddie, najbardziej znany z utworu Would I Lie To You z lat 90. Na pewno pamiętacie, jeśli nie, to przypominamy.

0: strunom głosowym pana Sewicza dał oczywiście odpocząć Maleńczuk z zespołem Lady Punk. Muzyczne radio jest 12.29.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda.
0: Na temperaturę na poziomie 20 stopni i więcej będziemy musieli poczekać chyba co najmniej z tydzień do tego czasu. Chłodniejsze dni. Dzisiaj średnio 11-12 stopni. Maksimum zapowiadane na wtorek to 13 stopni, a więc jeżeli gdzieś jeszcze ta temperatura się podniesie, to niezbyt wiele. Ciśnienie też bez większych zmian, 1006 hektopaskali, za to zmienne zachmurzenie. Raz przewaga słońca, raz przewaga chmur. Miejscami może jeszcze dzisiaj pokropić, w górach może poprószyć, bo tam zimno, tam na minusie, na Śnieżce cały czas minus 3, minus 3,5 stopnia i wiatr wiejący z prędkością od 30 do 50 km na godzinę z północnego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Reklama.
3: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Po reklamie.
5: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
6: Przed nami Noc Muzeów. Już w najbliższą sobotę muzea, centra edukacji, pracownie i miejsca kultury otworzą się w nietypowych porach i za darmo. A wszystko w ramach 20. edycji Europejskiej Nocy Muzeów, obchodzonej w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. Zapraszamy do naszych wszystkich oddziałów, mówi Rita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
7: Muzeum Karkonoskie zaprasza serdecznie na Noc Muzeów. Świętujemy to wyjątkowe wydarzenie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, i 16 i 17 maja. Zapraszam do siedziby głównej na specjalne wydarzenia. 16 maja w ramach Nocy Muzeów oczywiście wszystkie atrakcje i wejście do muzeów jest zwolnione z opłat i zapraszamy już od godziny 16 aż do północy. Ostatnie wejście o 23.30. W laboratorium szkła pokazy wytopu szkła. Naszym gościem będzie pani Aleksandra Kujawska, artystka prezentująca swoje dzieła na wielu wystawach zbiorowych, indywidualnych w Polsce i za granicą, a także pan Marcin Zieliński. W ramach programu Nocy Muzeów przewidzieliśmy również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci Cztery Pory Roku, Karkonoski Pejzaż, będącym nawiązaniem do prezentowanej wystawy czasowej w kręgu twórców Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Zaplanowane jest również kuratorskie oprowadzanie po tejże wystawie. Na ten dzień tu w siedzibie głównej również zaplanowany jest wernisaż wystawy pani Matyli Koneckiej pod tytułem Obecność. Artystki, która zajmuje się malarstwem, ilustracją narracyjną, w tym projektowaniem okładek. Twórczość pani Matyldy Koneckiej łączy elementy baśniowe, realistyczne i fantastyczne. Serdecznie zapraszamy na otwarcie interesującej wystawy w Galerii na Górze w siedzibie głównej. W ramach świętowania Nocy Muzeów o godzinie 21.00, 16 maja, Świetlne opowieści. To wyjątkowy koncert tu we wnętrzach muzeum w siedzibie głównej. W wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Ten długi czas, który mam nadzieję spędzą Państwo z nami w Muzeum Karkonoskim, to również okazja, aby zwiedzić nasze wystawy stałe, a także posilić się regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z naszej okolicy. Serdecznie zapraszamy również na świętowanie Nocy Muzeów w Muzeum Historii i Militariów, które jest oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej. Od godziny 16 do 23 zapraszamy Państwa na zwiedzanie wystawy plenerowej uzbrojenia Wojska Polskiego oraz otwartych pojazdów, czołgu, helikoptera, wyrzutni rakiet i stacji radarowej, pokazy sprzętu szyfrującego, Enigma i Dudek. O godzinie 16 Muzeum Historii i Militariów otwarcie nowej wystawy czasowej pod tytułem Wojna szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wystawa odsłania mało znane epizody działalności wywiadowczej i sabotażowej na przestrzeni ponad 70 lat, od I wojny światowej aż po schyłek zimnej wojny. Zwiedzający zobaczą m.in. dokumenty jeleniogórskich urzędów z okresu I wojny światowej dotyczące działalności szpiegów oraz aktów sabotażu dokonywanych przez robotników przymusowych w lokalnej fabryce zbrojeniowej, zrekonstruowaną skrzynkę Abwery z czasów II wojny wojny światowej, zawierającą broń, materiały wybuchowe, wyposażenie polowe oraz wyżywienie, unikalną baterię z niemieckiej arktycznej radiostacji odnalezioną tutaj na naszym terenie. Wystawa prezentuje również odtajnione dokumenty CIA dotyczące strategicznych obiektów regionu, kopalni uranu w Kowarach, lotniska, zakładów przemysłowych oraz garnizonów wojskowych w Jeleniej Górze. Zwiedzający zobaczą oryginalne wyposażenie używane przez wywiad i kontrwywiad, aparaty fotograficzne, urządzenia nagrywające broń, skrytki oraz materiały kryptograficzne. A jednym z najcenniejszych eksponatów będzie polska maszyna szyfrująca Dudek, której kodu nigdy nie złamano, oraz legendarna Enigma. Serdecznie zapraszamy również na pokazy jazdy wojskowymi samochodami terenowymi, na wojskową grochówkę oraz do udziału w grze terenowej Znajdź Szpiega, która będzie się odbywała między godziną 17 a 22. Muzeum Zamek Bolków. Na Noc Muzeów zapraszamy Państwa również aż do północy, do godziny 24. Zaplanował specjalne zwiedzanie zamku, oprowadzanie z templariuszami. A w międzyczasie w wyjątkowym otoczeniu Zamku Bolkowskiego koncert muzyki klasycznej. Serdecznie zapraszamy. Dom Karla i Gerarda Hauptmanu w Szklarskiej Porębie zaprasza w wyjątkową noc muzeów aż do godziny 22.30 na indywidualne zwiedzanie muzeum, a także na warsztaty i pokazy tradycyjnego rzemiosła kowalskiego inspirowanego historią regionu Karkonoszy. Podczas nocy muzeów rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci Moja ulubiona legenda o duchu gór, a także o godzinie 18.00 zaplanowane zostało otwarcie nowej wystawy czasowej. To wystawa malarstwa pani Joanny Turkiewicz-Dąbrowskiej pod tytułem Przeciwieństwa. Tematem przewodnim jest zestawienie kontrastów światła i cienia, spokoju i dynamiki, delikatności i ekspresji. Serdecznie zapraszamy również na prelekcję artyści graficy wśród Łukaszowców, rozwój grafiki pejzażowej w Kotlinie Leniogórskiej w pierwszej połowie XX wieku o godzinie 21.00. Ostatnie nocne oprowadzanie po Muzeum Dom Karla i Gerarda Hauptmanu w Szklarskiej Porębie. Ja serdecznie zapraszam.
2: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl.
4: Muzyczne radio na wiosnę.
8: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cappuccino. Kafe latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Utwór, który Arek Włodarski przypomni wam dzisiaj jeszcze nie raz. Zapraszam w jego imieniu. A ja na pożegnanie przypominam utwór z lat 80. XX wieku. Billie Jean jest za 10.13. Zbyszek Deka. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
5: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
6: Angielski raczej no też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
4: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Collegium Medicum w Bydgoszczy.
7: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
4: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6 tysięcy osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10 tysięcy pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Po publikacji wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
9: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna.
8: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
4: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
10: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
4: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolej naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Music News już na starcie, a otwarcie należeć będzie do trzech dżentelmenów, których piosenki trafiły na muzyczne fale muzycznego radia. Steven Sanchez, Re-Up i Aleksander Szalonek polecają się Waszej uwadze, zatem sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Na początek Steven Sanchez, który dorzuca 3 grosze do opowieści o sile miłości w singlu Chuck the Money. Artysta tym utworem zapowiada pełne tęsknoty lato. Wzbogacona o wyraziste partie trąbek piosenka zachęca słuchaczy do przewartościowania priorytetów i skupienia się na prawdziwej, silnej więzi bardziej niż na rzeczach materialnych. Piosenka promuje drugi album artysty Love, Love, Love, który już trafił do muzycznych sklepów. W Chuck the Money Steven łączy inspirację klasycznym brzmieniem z nowoczesną wrażliwością popową, rozwijając swój muzyczny świat, zakorzeniony w przeszłości, ale stale patrzący w przyszłość. To była druga piosenka, którą napisaliśmy na tę płytę. Opowiada o odrzuceniu rzeczy materialnych i ponownym docenieniu prawdziwej więzi i intymności, które mają w sobie życie. Ale jednocześnie chcieliśmy nadać temu lekki, radosny i niewinny charakter, wyjaśnia Sanchez. Pozostajemy przy nowościach. Re-Up kontynuuje muzyczną podróż singlem More Than Enough. Ten holendersko-marokański DJ i producent robi kolejny krok w kierunku planowanej na końcówkę lipca nowej płyty. Po niedawnym singlu Watch My Heart Re-Up prezentuje kolejny nowy utwór More Than Enough, pokazujący ewolucję jego brzmienia i muzycznego świata, jaki znajdziecie na albumie Dream Inside a Dream. Rozpoczynające się od oszczędnej, pulsującej melodii introspektywnego wokalu More Than Enough wciąga słuchacza w intymną, niemal nostalgiczną przestrzeń. Wraz z rozwojem piosenki pojawiają się błyszczące dźwięki syntezatorów i rozpędzone rytmy prowadzące do emocjonalnego dropu, który równoważy euforyczne momenty z głęboką wrażliwością. More Than Enough próbuje uchwycić rzadkie euforyczne uczucie bycia naprawdę dostrzeżonym i zaakceptowanym, mówi Re-Up. Jednymi z najlepszych doświadczeń w moim życiu były chwile, w których mogłem być w pełni sobą, przy kimś, kto patrzył na mnie bez oceniania. Życie pędzi, wiele od nas wymaga, więc łatwo się w tym zatracić. Ale kiedy znajdziesz kogoś, kto naprawdę cię widzi, zaczynasz czuć, że jesteś więcej niż wystarczający, dodaje artysta. Music News. Na koniec debiutant w muzycznym radiu Aleksander Szalonek, wokalista i kompozytor z Piechowic pod Jelenią Górą. W 2023 roku zadebiutował singlem Dzikie Psy. Rok później wygrał Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie pod przewodnictwem Kasi Nosowskiej. W ubiegłym roku wydał debiutancki longplay Żaby i Ludzie, ciepło przyjęty przez słuchaczy. W najnowszym singlu Skacz artysta w nieoczywisty sposób rozprawia się z powszechnym problemem depresji wśród młodzieży i z otoczeniem, które nie docenia wartości drugiego człowieka. Skacz to postpunkowy utwór w brzmieniu, estetyce i tematyce. Szalonek przemyca w nim silne inspiracje brytyjską nową falą i ma nadzieję, że jego najnowsza piosenka spodoba Wam się na tyle, że będziecie do niej często wracać. Skacz od Aleksandra Szalonka. Do posłuchania.

0: Muzyczne radio.
1: Razem na fali, a nawet falach 150, 167, 99 FM do godziny 17 dzisiaj. Czyli wspólnie spędzimy popołudniówkę Muzycznego Radia. Zresztą nie tylko dzisiaj we wtorek, ale także jutro na przykład. Mam nadzieję, że się cieszycie albo przynajmniej nie złościcie. Arek Włodarski, startujemy, to znaczy już wystartowaliśmy po wiadomościach po godzinie 13. Tomek Dutkiewicz powróci z nową garścią wiadomości nie tylko muzycznych po godzinie 16. Kalifornia za nami, a przed nami Bring Your Love, czyli połączone siły legendarnego głosu z artystką jedną najpopularniejszych młodego pokolenia, Madonna, Sabrina Carpenter. Utwór zapowiada, to kolejny singiel zapowiadający studyjny 15. album Madonny, Confessions 2. Powrót do czasów tak z początku lat 90., może końca i przełomu lat 2000, kiedy Madonna prezentowała nam klubowe, taneczne, klimatyczne rytmy. No to gramy po raz pierwszy dzisiejszego popołudnia i nie ostatni.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Vito Bambino, chyba wiem, znamy dobrze ten numer i lubimy do niego wracać. 13.30 minęła, za chwilę raport regionalny i jesienna prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Chłodno, znów zmieniła się cyrkulacja, fronty burzowe, deszczowe, zimno, temperatury maksymalne 10-13 stopni, odczuwalne niższe ze względu na wilgoć i chłodny wiatr wiejący z zachodu. Jedyne pocieszenie, że taka aura nie tylko u nas, w krajach alpejskich, w Alpach, także na Pogórzu, pod Alpami śniegi i mrozik, a we Włoszech na przykład w niektórych regionach na północy tego kraju potężne opady, na przykład gradu.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Dzisiaj trochę słońca, trochę chmur i opady, niewielkie deszczu, ale może nawet trafić się deszcz ze śniegiem gdzieś tam w górach na południu. To opady głównie na południu i południowo-zachodniej części regionu. Raport regionalny, Beata Nowicka.
4: Strażacy ochotnicy z ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze mają nową remizę, nowoczesny budynek z zapleczem sanitarnym i szkoleniowym. Wybudowany został za ponad 2 miliony złotych. Nasz udział w tej inwestycji to blisko 500 tysięcy złotych, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Burzniak.
5: Najważniejsze, że jest efekt, najważniejsze, że stoi. Mam nadzieję, że będą zadowoleni z tego obiektu, bo to przede wszystkim ma im służyć. Narażają bardzo często swoje zdrowie i życie i muszą po akcji, przed akcją przyjechać i w godnych warunkach później ten czas spędzać. I to jest najistotniejsze, najważniejsze, dlatego staraliśmy się, żeby ten obiekt przede wszystkim, żeby był wybudowany, a teraz jak jest wybudowany, żeby był funkcjonalny.
6: Historia tutaj była dość dynamiczna swego czasu, ale okazuje się, że jednak te marzenia i te plany, które zostały tutaj kiedyś tam sobie wymyślone, to zostały zrealizowane. Takie było moje zadanie. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Łukasz Szaszko. Obiekt nowoczesny to taka konstrukcja mieszana. Jest to płyto wielowarstwowa oraz socjal tutaj, który jest zrobiony, jest murowany. Jest tutaj u góry sala szkoleniowa. Na dole jest socjal. W końcu mamy wodę, nawet ciepłą i toalety. Tak więc tutaj to zaplecze sanitarne zostało wykonane. Również tutaj zagospodarowaliśmy już własnymi środkami i siłami teren na zewnątrz. Są nasadzenia, jest możliwość zorganizowania ogniska. Już tutaj w ramach testów zapraszaliśmy przedszkola i szkoły. Zorganizowaliśmy tutaj swego czasu punkt szczepień. Tak więc obiekt służy mieszkańcom.
7: Cieszy wszystkich strażaków, nie tylko tych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, którzy tutaj mają remizę przy ulicy Wiejskiej. Starszy brygady Andrzej Cios, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Ale wszystkich strażaków, no bo my się cieszymy, jak powstaje obiekt, który jest dostosowany do dzisiejszych standardów, gdzie strażacy mogą się spotkać nie tylko przed działaniami, po działaniach, ale w ogóle to jest ich drugi dom i żeby tutaj w takiej jednostce, w takiej remizie funkcjonować. Także to cieszy nas wszystkich i bardzo gratulujemy. Jednostka czekała na taką remizę wiele lat, doczekała się i to jest powód do radości.
4: Wkrótce ma się rozpocząć budowa nowej remizy dla strażaków ochotników z Jeleniogórskiego Sobieszowa. Nowoczesna siedziba jednostki ma powstać na działce przekazanej przez miasto przy ulicy Bronka Czecha.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: W najbliższą sobotę muzea, centra edukacji, pracownie i miejsca kultury otworzą się w nietypowych porach i za darmo. A wszystko to w ramach 20. edycji Europejskiej Nocy Muzeów, obchodzonej w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. O tym, co będzie się działo w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego, opowiada dyrektorka placówki Julita Zaprucka.
8: 16 maja w ramach Nocy Muzeów oczywiście wszystkie atrakcje i wejście do muzeów jest zwolnione z opłat i zapraszamy już od godziny 16 aż do północy, ostatnie wejście o 23.30. W laboratorium szkła, pokazy wytopu szkła, naszym gościem będzie pani Aleksandra Kujawska, artystka prezentująca swoje dzieła na wielu wystawach zbiorowych, indywidualnych w Polsce i za granicą, a także pan Marcin Zieliński. W ramach programu Nocy Muzeów przewidzieliśmy również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci cztery pory roku, Karkonoski Pejzaż, będącym nawiązaniem do prezentowanej wystawy czasowej w kręgu twórców Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Zaplanowane jest również kuratorskie oprowadzanie po tejże wystawie. Na ten dzień tu w siedzibie głównej również zaplanowany jest jest wernisaż wystawy pani Matylii Koneckiej pod tytułem Obecność. To również okazja, aby zwiedzić nasze wystawy stałe, a także posilić się regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z naszej okolicy.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Olśniewający, nagrodzony 6 Oscarami musical Chicago już w najbliższy czwartek w wielkogórskim kinie Lot. Po seansie nie gasimy świateł, wręcz przeciwnie, zapowiada Anna Martynowska-Pietrzyk, kierowniczka kina.
0: My w ogóle bardzo cieszymy się, że akurat ten film jesteśmy w stanie pokazać w ramach całego projektu, całego cyklu 10 na 10 klasyka filmowa, ponieważ to jest faktycznie kultowy musical. 14 maja, godzina 18, pokaz specjalny filmu Chicago z muzyką na żywo, poczęstunkiem, no i szaloną imprezą w stylu lat 20. 30. My oczywiście tutaj w kinie będziemy przebrani i oczywiście mocno zachęcamy do tego, żeby Państwo również dołączyli do tej zabawy.
4: Za niespełna godzinę kolejne doniesienia z regionu. Zapraszamy o 14.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, what's up? This is the SOS
10: Project.
9: And you're listening to
10: Muzyczne Radio.
9: They really love
10: music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Znamy, kochamy, lubimy. Kasia Celechwicka na kolana. Na kolano to też kojarzy mi się z filmem Potop w pewnej scenie, no ale to zupełnie inna bajka. Na kolano! Za 13 minut godzina 14.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Almost Monday, ponownie dzisiaj we wtorek. Ten utwór króluje w naszej stacji co godzinę najczęściej. Utwór nosi tytuł No More Regrets.

Łega, łega, energii doda każdemu i postawi na nogi mnie także. Zmienimy troszkę rytmy na polski znakomity hip-hop Pocahontas plus Kaliber 44 i dobrze znany już numer 404. Dzisiaj 49. rocznica urodzin Joki, czyli Michała Martena, współzałożyciela, autora tekstów, rapera zespołu Kaliber 44, który niestety zmarł przedwcześnie w ubiegłym roku. Było to 4 maja, zmarł w wieku 47 lat zaledwie. No to w hołdzie Joce i grupie Kaliber 44 tutaj wspólnie z Pocahontas znakomite 404 i już 414.

0: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
9: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
10: Ja chciałam iść do leśniczej.
11: Ja jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
8: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
12: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
8: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach, Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa otwiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
13: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
8: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Wracamy do współczesności po klasycznym numerze grupy Kult z lat 90. XX wieku. Piosence młodych wioślarzy. Chciałem już inaczej to powiedzieć, ale udało się, tak jak być powinno. No to teraz Madonna po raz drugi dzisiejszego popołudnia, tym razem w duecie z Sabriną Carpenter. Kolejny singiel, kolejna zapowiedź 15. solowego albumu Madonny. Bring Your Love.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Powolutku zbliżamy się do 14.30. Przed nami prognoza pogody. Niestety najbliższe dni ze zmienną aurą pod jednym mianownikiem. Będzie chłodno, nawet bym powiedział jak na połowę maja, zimno.
2: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Rodziców 5-letniego Nikodema zaniepokoiły częste bóle głowy u dziecka. Szczegółowe badania ujawniły przyczynę dolegliwości. To czaszko-gardlak, głos mózgu, który zaatakował m.in. nerw wzrokowy i przysadkę mózgową. Chłopczyk jest już po pierwszej operacji, a przed nim dalsze, kosztowne leczenie i terapia. Wymaga on całodobowej opieki, specjalnej rehabilitacji, konsultacji lekarskich. Rodzice Nikodema są bardzo wdzięczni ludziom dobrej woli za dotychczasowe wsparcie i pomoc finansową. Jednocześnie proszą o dalszy udział w zbiórce, głównie na przywrócenie wzroku ich dziecku. Podaję adres do wpłat. Pomagam.pl zrzutka na chcę znów widzieć. Pomagam.pl zrzutka na chcę znów widzieć.
4: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przeważnie na Dolnym Śląsku. Możliwe przelotne opady deszczu, głównie na południu regionu, na północy, północnym wschodzie, w okolicach m.in. Wrocławia. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Zimno od 10 do 13 stopni maksymalnie dzisiaj na Dolnym Śląsku. Wieczorem może być więcej pogodnego nieba. Jutro aura bardzo podobna do dzisiejszej.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny, Beata Nowicka.
9: Wrocław i Międzynarodowe Mistrzostwa Policjantów.
10: Rywalizują w 12 dyscyplinach, które rozgrywane są na kilku arenach w mieście.
9: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze szykuje się do Nocy Muzeów.
11: Do Zdrojowego Teatru Animacji zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19.
9: Czy szpitalowi w Wałbrzychu grozi paraliż komunikacyjny? O tym już za chwilę.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Wałbrzyski szpital jest systematycznie rozbudowywany. Wraz z rozbudową bywa miejsc parkingowych. To jednak nie jedyny kłopot placówki. Czy szpitalowi grozi paraliż komunikacyjny? Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz reporter Jacek Zych.
12: O tym, że pod szpitalem brakuje co najmniej kilkuset miejsc parkingowych, mówiłem już jakiś czas temu. Pomysłów na ich organizację przybywa proporcjonalnie do kurczącej się przestrzeni, w której można auto zostawić. Jednym z najczęściej pojawiających się jest zagospodarowanie miejsca bezpośrednio przy lądowisku dla śmigłowców.
13: My będziemy musieli coś zrobić w najbliższym czasie, więc no ja zabiegam, gdzie tylko mogę, to zgłaszam ten problem, jaki jest. Trochę terenu jest poza lądowiskiem, który moglibyśmy ewentualnie zaadoptować właśnie na parkingi, przynajmniej może dla personelu, a tutaj z przodu udostępnić dla pacjentów. Ale no mówię, to jest jeszcze w sferze planowania, projektowania.
12: To Jolanta Królak, dyrektor Wałbrzyskiego Szpitala imienia doktora Sokołowskiego. Przebudowa szpitalnego lądowiska jest o tyle ważna, że dziś mogą na nim lądować tylko stosunkowo niewielkie śmigłowce LPR. Duże typu Sokół czy Black Hawk muszą lądować na odległym o kilka kilometrów stadionie przy ulicy Kusocińskiego.
13: Też w zależności od pogody, też nie zawsze mogą tam wylądować. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, że ani tu nie mógł wylądować, ani na stadionie. No niestety. No więc to byśmy połączyli. Rozbudowa tego lądowiska, no i parki. No bo jeżeli byśmy się już zabrali za lądowisko, to jakby aż się samo prosi, żebyśmy poszli trochę dalej.
12: Innym problemem do rozwiązania w trybie pilnym jest budowa drugiej alternatywnej drogi dojazdowej do szpitala. Dziś dostęp do niego jest tylko ulicą Sokołowskiego. W razie jej zablokowania szpital byłby komunikacyjnie sparaliżowany. Do tematu będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Do 15 maja we Wrocławiu potrwają Międzynarodowe Mistrzostwa Policjantów. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało 700 policyjnych sportowców z kilkudziesięciu krajów.
10: W Międzynarodowych Igrzyskach Policji IPA Games we Wrocławiu uczestniczy 1000 policjantów. To 300 Polaków i 700 obcokrajowców. Przyjechali między innymi z Anglii, Austrii, Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Francji, Kanady, Czarnogóry, Danii, Estonii, Grecji, Irlandii, Niemiec, Portugalii czy Szwajcarii i Włoch. Rywalizują w 12 dyscyplinach, które rozgrywane są na kilku arenach w mieście. To obiekty Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, WKS Śląska, Polonii Wrocław i Stadionu Olimpijskiego. Zawody odbywają się też w centrum miasta na Placu Wolności, gdzie 12 i 13 maja rozegrany zostanie m.in. turniej koszykówki. Strefa Kiewica jest darmowa, więc warto pokusić się o doping. Policjanci rywalizują też w innych konkurencjach, m.in. w siatkówce, tenisie stołowym i ziemnym, strzelectwie, biegach, pływaniu i judo. Polska jest kolejnym organizatorem mistrzostw. Wcześniej rozegrano je w Portugalii, Czarnogórze i Rumunii. Organizacje igrzysk we Wrocławiu wzięły na siebie IPA Polska z partnerami, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Urzędami Miasta i Marszałkowskim we Wrocławiu oraz Akademią Wychowania Fizycznego. Impreza kosztuje około 2,5 miliona złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Do Nocy Muzeów szykuje się Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, który w sobotę 16 maja zabierze widzów w kosmiczną podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Najnowszy spektakl teatru Dzienniki Gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to też tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi, przeznaczona dla młodzieży od 13 roku życia. Zaprasza aktor Zdrojowego Teatru Animacji Rafał Ksiądzyna.
11: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem. A co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego? Do Zdrojowego Teatru Animacji zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema.
9: Po przedstawieniu aktorzy zapraszają na nocne zwiedzanie teatru z przewodnikiem sudeckim Gracjanem Kielijańskim, który odkryje kulisy i tajemnice teatru, a także opowie o jego historii w zupełnie nowym, nocnym świetle. O 15.30 kolejne doniesienia z regionu na naszej antenie. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey guys, Abby F. Jones here and I'm with you on Muzyczne Radio.

0: Czasowe klasyczne przewoje.
1: Pop, dance, rock, dance,
0: elektro,
1: hip hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Reklama. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz muzycznego radia.
7: Ja chodzę jak rak, trochę w spak, tak. Ja chodzę nie jak pies przy nodze. Nie chodzę jak pies, a jak kot, o. Sobie chodzę tak po własnej drodze. Ja chodzę

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Cukier z Pałacem za nami, kwadrans przed 15 przed nami. Utwór dzisiaj promowany, grany co godzinę. Almost Monday w roli głównej. Piosenka nosi tytuł No More Regrets.

0: Fantastyczny był ten hip-hop lat 90. XX wieku. Bardzo melodyjny, taneczny. I miał ten swój wyjątkowy klimat. Rossi, Getting Older, Babes. Pozostajemy w podobnych klimatach, ale przenosimy się na parkiety klubowe. To już jest początek lat 2000. Wtedy na naszej antenie królowały na przykład rytmy spod znaku SM Trucks. Pamiętacie?
1: Słuchasz muzycznego radia.

0: Utwór między innymi o tym, że nie można odkładać zbyt wielu rzeczy na później, bo nie daj Boże, będzie za późno. Nie jest za późno, wiadomości punktualnie, po nich, po muzyce i małej przerwie reklamowej będziemy słuchać Autoradio, premierowego odcinka. Dzisiaj będzie między innymi o tym, iż minęło już sporo czasu od wprowadzenia przepisów o pierwszeństwie pieszych na pasach i w związku z tym, co się zmieniło i czy w ogóle się zmieniło. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
3: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punkt tak Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
6: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 15.
6: Czas na wiadomości.
7: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes Telewizji Republika wezwany do prokuratury, chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
8: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
7: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
7: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, no, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
1: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
7: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
10: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
7: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: RMFFM zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile. Dziś w programie system start-stop. Potrzebny czy zbędny? Kolejna próba odpowiedzi na to pytanie i pierwszeństwo dla pieszych na pasach. Kilka lat minęło. Co się w tym czasie zadziało? Arek Włodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
1: Przypomnę, przepisy weszły w życie 5 lat temu i wywołały burzę wśród kierowców i instruktorów nauki jazdy. Kontrowersje budziło m.in. to, czy osoba stojąca przy krawężniku już ma pierwszeństwo, czy dopiero po postawieniu nogi na jezdni. Pierwsze lata po wprowadzeniu nowych przepisów pokazały, że obawy nie wzięły się znikąd. W 2022 i 2023 roku liczba wypadków na przejściach nie tylko nie spadła, ale miejscami nawet wzrosła. Rok po wprowadzeniu przepisów w życie wszedł także, przypomnę, nowy, znacznie surowszy taryfikator. Kierowcy szybko przekonali się, że ignorowanie nowych przepisów wiąże się z realnymi konsekwencjami, zarówno finansowymi, jak i w postaci punktów karnych. Za wyprzedzanie na pasach i tuż przed nimi to mandat minimum 1500 zł i 15 punktów karnych. A kilka lat temu była to plaga polskich dróg. Dziś takie sytuacje należą do rzadkości.
2: Aktualne przepisy.
1: Piesi także potrzebowali trochę czasu, aby się przyzwyczaić, że pierwszeństwo wcale nie oznacza, że można chodzić po pasach jak się chce i nie patrzeć. Do tego doszły kontrole samych pieszych, szczególnie tych, którzy przechodząc przez zebry byli zatopieni i są w swoich smartfonach i nie skupiają się na sytuacji wokół nich. Przypominam, grozi za to 300 zł mandatu. Zmiana nie przyszła więc z dnia na dzień, ale z czasem kierowcy oraz piesi zaczęli traktować przejście dla pieszych jako strefę szczególnej ostrożności. To efekt nie tylko kar, ale i stopniowo kształtowania nowych nawyków za kierownicą i w czasie zachowań na drodze. I ten trudny kilkuletni proces widać już w statystykach z ubiegłego roku. Liczba wypadków na przejściach osiągnęła historyczny minimum w 2025, a liczba śmiertelnych ofiar spadła do 105. To najlepszy wynik w historii polskich statystyk i dowód, że zmiany przyniosły efekty. Warto zauważyć, że w 2019 roku ofiar było ponad dwa razy więcej, 234. Teraz system start-stop potrzebny czy zbędny?
2: Porady ekspertów.
1: Jeszcze kilkanaście lat temu gasnący silnik na skrzyżowaniu budził niepokój. Dziś to standard. System start-stop, który masowo pojawił się po 2006 roku, ma jedno proste zadanie – ograniczyć spalanie w mieście. Działa z tak zwanego automatu. Stajemy w korku lub na czerwonym, silnik gaśnie, a po wciśnięciu sprzęgła lub zdjęciu nogi z hamulca znów się zapala. W typowej miejskiej trasie, jadąc przez zatłoczone centrum, auto potrafi wyłączyć silnik nawet kilkanaście razy. To, co dla jednych może być formą irytacji, dla innych jest realnym sposobem na oszczędności. Według testów ADAC, czyli niemieckiego automobilklubu, o których pisze serwis AutoBild.d, system start-stop może obniżyć spalanie w mieście średnio o od 4 do 10%, a w sprzyjających warunkach nawet do 15%. Tyle zalety, teraz wątpliwości. Wielu kierowców wyłącza system. Ich obawy dotyczą przede wszystkim zużycia rozrusznika czy akumulatora, ale nowoczesne auta są do tego przygotowane. Przypomnę, mają akumulatory AGM lub EFB oraz wzmocnione układy rozruchowe zaprojektowane pod tysiące cykli. Dlatego eksperci serwisu ADAC.d radzą w normalnej jeździe miejskiej zostawić system włączony. Wyłączanie ma z kolei sens głównie w sytuacjach, gdy

I tak wybrzmiała nasza piosenka dnia, czyli duet Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zapowiedź już 15. płyty solowej Madonny. Kolejny singiel zapowiadający...

0: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Po reklamie.
5: 15.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Jeden, dwa dni ciepła, a później znowu jakiś front, wiry atmosferyczne i znowu przed nami kilka dni z zimnym majem, niestety pochmurno, trochę deszczu, trochę przejaśnień dzisiaj, temperatury maksymalne niewysokie, bo tylko 10-13 stopni Celsjusza. W kotlinach górskich to zresztą odczuwalne temperatury i w okolicach gdzieś na poziomie nawet 7-8 tylko stopni. Jutro aura niestety podobna do dzisiejszej i nawet nieco silniejszy wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny i Beata Nowicka.
8: Policyjne patrole rowerowe powróciły na ulice stolicy Karkonoszy.
9: Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów.
8: W Lubinie powstanie zespół miejskich przedszkoli.
10: Nie chcemy robić żadnych likwidacji przedszkoli, żeby jakby nie utrudniać życia rodzicom czy dzieciom, żeby musiały chodzić gdzie indziej.
8: A na początek jeszcze raz powracamy na stawy podgórzyńskie. Jak już informowaliśmy, Karkonoski Park Narodowy od 8 maja jest właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro. Jak podkreśla dyrektor KPN-u Andrzej Raj, to pierwsza w kraju transakcja, kiedy na ochronę przyrody i wsparcie parku zaangażowane zostały środki pochodzące od prywatnych darczyńców. Przecieraliśmy wszystkie szlaki, a musieliśmy działać dynamicznie, mówi Andrzej Raj.
11: Dostaliśmy jednoznaczną informację od właściciela, że jeśli do końca marca nie zdeklarujemy się wykupić, to tracimy tę szansę bezpowrotnie, ponieważ miał konkurencyjnych nabywców. Pierwszy termin to był 15 marca, później prosiliśmy, żeby przedłużyć to do końca marca. To się wiązało z tym, że oprócz zdobycia środków, oprócz zagwarantowania środków, my musieliśmy mieć pewność, że te środki zostaną wprowadzone do budżetu państwa i będziemy mogli jako jednostka sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem je wydać. I to były nasze największe obawy, ale udało się, zdeklarowaliśmy się i mogliśmy podpisać najpierw wstępny protokół negocjacyjny, później ten szczegółowy protokół negocjacyjny, później była umowa warunkowa, bo prawo pierwokupu miały zgodnie z obowiązującym prawem Lasy Państwowe. Lasy Państwowe musiały wypowiedzieć się, że nie skorzystają z tego prawa pierwokupu i dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków mogliśmy się spotkać z panią notariusz 8 maja i podpisać ostateczną umowę o przeniesieniu praw własności na rzecz Karkonoskiego Parku Narodowego, czyli na rzecz Skarbu Państwa.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: W Lubinie powstanie zespół miejskich przedszkoli. To odpowiedź władz miasta na pogłębiający się niż demograficzny. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska podczas ostatniej sesji.
12: Od 1 września w skład zespołu miejskich przedszkoli
4: przedszkoli numer 1 wejdą placówki 2, 3 i 4. I jak podkreślają samorządowcy, zmiana ma charakter organizacyjny i nie oznacza likwidacji żadnego z przedszkoli, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie Tomasz Górzyński.
10: Naczelnik podjął decyzję, żeby stworzyć zespół przedszkoli, który można stworzyć w ramach okręgu do szkoły, tutaj w ramach okręgu do szkoły numer 5. Przedszkola 2, 3, 4 staną się po prostu jakby jednym organizmem, natomiast dalej pozostaną trzy budynki. Co jest najważniejsze, nie chcemy robić żadnych likwidacji przedszkoli, żeby jakby nie utrudniać życia rodzicom czy dzieciom, żeby musiały chodzić gdzie indziej.
4: Jak podkreślają władze Lubina, liczba urodzeń w mieście spadła ponad dwukrotnie, z 680 w 2018 roku do 296 w roku 2025. Podczas ostatniej rekrutacji część miejsc w przedszkolach pozostała niewykorzystana. Miasto zapewnia jednak, że dzieci nadal będą uczęszczać do tych samych budynków, a reorganizacja ma usprawnić zarządzanie placówkami i ograniczyć koszty funkcjonowania oświaty. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Na ulicy Jeleniej Góry powróciły policyjne patrole rowerowe. Funkcjonariusze na jednośladach sprawdzają miejsca, do których nie zawsze mogą dotrzeć patrole zmotoryzowane, tłumaczy Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
9: Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, szczególnie uciążliwe społecznie, oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey yo, my name is Adal and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
13: I saw your smile from across the room. I could be wrong, but you know it's true.

0: reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
4: Almost Monday ponownie. No More Regrets. Za 17 minut minie 16.

0: stać.
1: No i się stało. Jesteśmy właśnie w waszym ulubionym radiu. A jeżeli chcecie słyszeć nas częściej, to częściej słuchajcie Muzycznego Radia. Szymon Wydra, Carpe Diem.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
6: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 16.
1: Czas na wiadomości.
8: Pożaru gaszone leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
9: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
8: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
10: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
8: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
11: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
8: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
0: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
8: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy Twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Hej, hej, Music News już frunął w waszą stronę, zatem przyjrzyjmy się z bliska nowej piosence Mroza, festiwalowi Erste Letnie Brzmienia 2026 i najnowszemu albumowi zespołu Deep Purple. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Mrozu ponownie udowadnia, że potrafi tworzyć hity na każdą porę roku. Po sukcesie utworu Anioły Pojedynek artysta prezentuje nowy singiel Nie ma miejsca jak dom, który już teraz przez wielu typowany jest na jeden z hiciorów tegorocznego lata. To propozycja utrzymana w zupełnie innym klimacie, lekkim, egzotycznym i soulowym. Nie ma miejsca jak dom to utwór, który wyróżnia się wyjątkową atmosferą. Słychać w nim inspirację muzyką soul oraz wakacyjną beztroską. Mrozu po raz kolejny udowadnia swoją wszechstronność, prezentując słuchaczom nową, świeżą odsłonę swojej twórczości. To idealna propozycja na lato, zarówno na podróże, jak i na chwilę relaksu. Nowy singiel to już czwarta zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Premiera płyty zbliża się wielkimi krokami, a każdy kolejny utwór tylko podsyca zainteresowanie fanów. Artysta konsekwentnie buduje napięcie, prezentując różnorodne kompozycje, które pokazują szerokie spektrum jego możliwości muzycznych. Teraz dalej muzycznie, a przede wszystkim koncertowo. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty w tym roku. Tworzą go Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład przynosi wyraźny zwrot brzmieniowy w kierunku folkowej wrażliwości, akustycznego i gitarowego brzmienia. Tegoroczna odsłona projektu to jakościowy pop oparty na wspólnym graniu żywych instrumentach oraz współbrzmieniu wokali. To trzy różne muzyczne światy, które spotykają się gdzieś pomiędzy folkową czułością a alternatywnym pazurem. Projekt świadomie wybiera naturalność, akustyczne granie, tworzenie offline w kontrze do muzyki coraz częściej generowanej przez sztuczną inteligencję. Erste Letnie Brzmienia 2026 w tym roku zawita do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, a we Wrocławiu pojawi się 28 i 29 sierpnia. Music News. Tymczasem zespół Deep Purple ujawnił szczegóły nowego albumu studyjnego. Ma być to najcięższa płyta zespołu od lat. Grupa powraca z nowym krążkiem. Album Splat ukaże się 3 lipca. Jak zapewnia wokalista Ian Gillan, nowa płyta ma być na miarę wydawnictw z lat 70. To, gdzie jesteśmy teraz, z tym wcieleniem Deep Purple, to według mnie współczesna wersja Deep Purple z lat 70., mówi wokalista zespołu. Powiedziałbym, że nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak Highway Star, Smoke on the Water czy Lazy. Dynamika, balans i radość muzyki, którą tworzyliśmy od 1969 do 1973 roku. Motywem przewodnim nowej płyty jest idea Iana Gillana. Zamiast przedstawiać koniec jako zniszczenie, płyta ukazuje go jako transformację. Splat zgłębia koniec ludzkości nie w prymitywnym, apokaliptycznym sensie, ale jako metamorfozę wykraczającą poza fizyczną egzystencję. Koncept albumu zostanie ujawniony w tygodniach poprzedzających premierę tego muzycznego wydarzenia. No to na koniec łapcie kolejne muzyczno-radiowe nówki. Nicky Romero, Run to You, Dancing Faras i Alive, a także Twin Seek i Ava Gia z najnowszą propozycją Perfect on Paper. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Ponadczasowe numery, które zawsze cieszą, bawią, dodają energii, nawet jeżeli przysłuchiwane są któryś tam raz, może nie z rzędu, ale jednak. Daft Punk za nami.
1: To najlepsze w muzycznym radiu.
0: Zalia przed nami. I koniec pierwszej części programu Best of Muzycznego Radia, druga po raporcie regionalnym.

reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: I niestety zmieniła nam się aura. Niże, zimno, opady, wiatr, chmury. Będzie trochę przejaśnień wieczorem, ale to niczego nie zmieni. No oprócz tego, że możemy sobie tam popatrzeć na słońce. Być może. Ale to też jest niepewne. Jutro temperatura podobna do dzisiejszej, czyli 10, 12, 13 stopni. Przez całą środę możliwe, zwłaszcza na południu regionu, mniejsze i większe przelotne opady deszczu. No niestety.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Czeka nas kilka pochmurnych, chłodnych dni. Raport regionalny, Beata Nowicka.
3: W najbliższą sobotę 20. edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Do 21 maja potrwa maturalny maraton, a do 16 maja ogólnopolski tydzień bibliotek.
0: Muzyczne radio.
3: Zapraszam na informacje. Od 4 maja trwa maturalny maraton. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminów rozszerzonych z wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego. Z kolei jutro matury z chemii i historii sztuki.
4: Jak informuje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, egzamin maturalny, a zwłaszcza jego końcowe wyniki, jest także oceną jakości nauczania, co później ma wpływ na wybór szkoły przez ósmoklasistów.
5: Wyniki będą wiadome i znane na początku lipca. Mam nadzieję, że grupa osób, którym powinie się noga i będą musieli zdawać poprawki, będzie niewielka i liczę na podobny wynik, jak było to w latach poprzednich, że średnia zdawalności matur w naszym powiecie będzie dużo powyżej średniej wojewódzkiej. No i nie będę też ukrywał, że liczę na to, że znajdziemy się znowu na podium w naszym województwie, jeśli chodzi o zdawalność właśnie matur.
6: Ile osób w sumie przystąpiło?
5: 621 uczniów w 7 szkołach.
6: Bo to nie są tylko uczniowie ze szkół z powiatu, tylko też z zewnątrz osoby przyjeżdżają zdawać na przykład poprawki.
5: Tak, ale też trzeba pamiętać, że wśród uczniów naszych szkół powiatowych, szkół średnich, znacząca część to są właśnie uczniowie, którzy dojeżdżają do nas, żeby pobierać nauki w naszych szkołach z sąsiednich powiatów, Lwówka ze Złotoryi.
6: Które szkoły są liderami, jeżeli chodzi o liczbę zających?
5: No oczywiście te największe szkoły, czyli pierwsze liceum, zespół szkół elektronicznych i tu też trzeba powiedzieć, że tam są też najlepsze wyniki. Często zdawalność osiąga 100%.
6: Czy zdawalność matur ma wpływ na to, że potem uczniowie szkół podstawowych wybierają szkoły średnie?
5: Myślę, że tak, że to jest taki podstawowy wskaźnik. Jeśli u nas ta zdawalność oscyluje powyżej 90%, a są miejsca na terenie Dolnego Śląska, gdzie nie przekracza 50-60%, no to jest jakiś wyznacznik jakości kształcenia. A najważniejsze jest to, że i to trzeba podkreślić, że ten wysoki poziom zdawalności matur, ale również egzaminów zawodowych w szkołach, tych, które kształcą również pod względem zawodowym czy w kierunku zawodowym, to nie jest przypadek jednoroczny, tak? To jest tendencja, która utrzymuje się u nas od lat, bo od lat jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu w województwie, jeśli chodzi właśnie o poziom zdawalności matury.
4: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: A w najbliższą sobotę Muzea, Centra Edukacji, Pracowni i Miejsca Kultury otworzą się w nietypowych porach i za darmo. Wszystko w ramach 20. edycji Europejskiej Nocy Muzeów, obchodzonej w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. O tym, co będzie się działo w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego, opowiada dyrektorka placówki Julita Zaprucka.
7: 16 maja w ramach Nocy Muzeów oczywiście wszystkie atrakcje i wejście do muzeów jest zwolnione z opłat i zapraszamy już od godziny 16 aż do północy. Ostatnie wejście o 23.30. W laboratorium szkła, pokazy wytopu szkła. Naszym gościem będzie pani Aleksandra Kujawska, artystka prezentująca swoje dzieła na wielu wystawach zbiorowych, indywidualnych w Polsce i za granicą, a także pan Marcin Zieliński. W ramach programu Nocy Muzeów przewidzieliśmy również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci 4 pory roku, Karkonoski Pejzaż, będącym nawiązaniem do prezentowanej wystawy czasowej w kręgu twórców Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Zaplanowane jest również kuratorskie oprowadzanie po tejże wystawie. Na ten dzień tu w siedzibie głównej również zaplanowany jest wernisaż wystawy pani Matylii Koneckiej pod tytułem Obecność. To również okazja, aby zwiedzić nasze wystawy stałe, a także posilić się regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z naszej okolicy.
3: Do Nocy Muzeów szykuje się też Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, który w sobotę 16 maja zabierze widzów w kosmiczną podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Najnowszy spektakl teatru Dzienniki Gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to też tryskająca humorem opowieść, pełna refleksji i filozoficznej głębi. Zaprasza aktor Zdrojowego Teatru Animacji Rafał Ksiądzyna.
8: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem. A co złośliwsi, pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do... Do kogo? Do czego? Do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema.
0: Muzyczne radio.
3: Biblioteka otwierasz, odkrywasz pod takim hasłem Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jeszcze do 16 maja na Legniczan czekają dni otwarte, spotkania autorskie, warsztaty i liczne niespodzianki w filiach na terenie całego miasta.
9: Program Dni Otwartych to wydarzenia dla każdej grupy wiekowej. Szczegółowy plan Dni Otwartych z podziałem na konkretne daty i placówki był i jest dostępny dla mieszkańców na oficjalnej stronie biblioteki. Aby założyć kartę biblioteczną, zapoznać się z nowościami wydawniczymi lub po prostu miło spędzić czas w kulturalnym otoczeniu, czasu trzeba niewiele. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Tygodnia Bibliotek jest bezpłatny. Ważną informacją dla zapominalskich, oczywiście z powodu zaczytania, jest tradycyjna abolicja. Przez cały maj Legnicka Biblioteka Publiczna rezygnuje z naliczania kar regulaminowych za przetrzymanie materiałów. Kiedyś to było dość oczywiste, znaczy zaczytanie. Książka robiła za telewizję, już nie mówiąc o internecie. Zupełnym science fiction. Można się było zgubić w czasie, czytając romansidła czy historię przygód Winnetou albo Old Shatterhanda. Tomek Sawyer brzmi bardziej zrozumiale. Teraz jest to doskonały moment, aby przejrzeć domowe regały. Jeśli zalegają na półkach książki, audiobooki lub czasopisma, których termin zwrotu już dawno minął, można je oddać zupełnie bezpłatnie. Akcja ma na celu odzyskanie jak największej liczby egzemplarzy, by mogły one wrócić do obiegu i służyć innym czytelnikom. Polubcie książki. One uczą m.in. pisowni. Nie jej zasad. Wystarczy czytać. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
2: Ale jeszcze dzisiaj po 20 podsumowanie wydarzeń regionu. A te najbliższe wydarzenia u nas to oczywiście druga część Best Of. Za chwilę pani, którą dobrze znacie, będzie także Zofia Wójcik, Sophie Tucker. Będzie jeszcze po polsku HCR i Aleksandra Kurupa. To zostawiam was sam na sam z najlepszą muzą u nas do 17.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa Steel Series Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
6: Best of.
7: Najlepsze z najlepszych.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania. Wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
8: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
9: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
10: 17.
8: Czas na wiadomości.
10: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze. Do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
11: Procenty, geometria dużo.
12: Geometria ogólnie dużo. 45, 50.
13: No, 80.
10: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
14: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
10: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynerska.
9: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
15: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tę liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
9: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
15: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
9: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
10: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w warszawskich placówkach, nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
2: A po 17:00.
8: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
8: Hit Planeta startuje na dobre.
16: Kolejne majowe notowanie Hit Planety już wylądowało na falach muzycznego radia. Fani najnowszej muzyki, to jest program idealny dla Was, bo przez najbliższe 3 godziny będą pojawiały się u nas tylko najlepsze muzyczne nowinki. Wschodzące, głównie już letnie, hity, a będziemy sięgać po nie oczywiście w formie naszej listy topowej 40, na którą cały czas możecie głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl. Pojawią się też 3 premiery bardzo gorące dziś, wszystkie 3 od mainstreamowych artystów. Wyczekujcie, będziemy przedstawiać je w trakcie programu, tak samo jak nowości w liście oraz propozycje, od których tradycyjnie zaczniemy. Marta Wojtunik, ja Was witam i zapraszam do świata najnowszej muzyki.
8: Najnowsza lista w Polsce.
16: Cały czas od tygodnia proponujemy Wam bardzo dobre nagranie od Macieja Musiałowskiego. Okażcie mu trochę wsparcia. Flora to jest pierwsza propozycja, która pojawi się podczas naszego dzisiejszego spotkania, a kolejna bardziej taneczna. Ten Snake i Never Gonna Dance Again.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: This is Rihanna.
5: Hey everyone, this is Mons Samrad.
6: Hello Poland, it's Katy Perry here.
7: Hi guys, my name is Alan Walker.
8: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
9: Za nami dwie propozycje do listy. Na ten moment zamykamy naszą muzyczną poczekalnię i sprawdzamy, co się dzieje w głównym zestawieniu naszej topowej 40. Oczywiście zaczynamy od nowości. Są takie nagrania, które przedstawiamy Wam premierowo i od razu otrzymują tyle wsparcia od Was. Tak bardzo się Wam podobają, że musimy od razu błyskawicznie praktycznie zaprosić je do listy i przywitać właśnie w głównym zestawieniu. Tak jest w przypadku piosenki Black Widow. Wczoraj przedstawiliśmy Wam ją jako premierę, a dziś już w głównym zestawieniu. Na miejscu 40. Felicia, Black Widow.
0: To jest Hit Planeta. To jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Massim Yorki Nimi, All Things Go, czyli wszystko mija, wszystko przemija. Tak samo jak dobre notowania dla tej piosenki, ona już chyba na to wygląda minęły. Kilka razy All Things Go z tym nagraniem słyszeliśmy się naprawdę wysoko, tak w okolicach topowej dziesiątki, no ale dziś niestety w okolicach tej dziesiątki najniżej notowanej, na miejscu 39 słyszymy się z tym przebojowym nagraniem. Widać, że to już nie jest wasz faworyt i coraz rzadziej głosujecie na to nagranie. I niestety przez to spada. Wczoraj jeszcze na miejscu 30, czyli całkiem nieźle, ale dziś już miejsce 39. A teraz czas na niespodziankę, nie do końca miłą dla fanów piosenki I'm Free od Empty Rollers. Kto był z nami wczoraj, ten pamięta, że to nagranie polecaliśmy na miejscu 17. Nic nie wskazywało na to, że tak drastycznie dziś spadnie o 21 miejsc. To jest potężny spadek i największy. To jest nasz dzisiejszy rekordzista, jeżeli chodzi o spadanie na hit planecie. Empty Rollers, I'm Free, to nagranie zdecydowanie. Jeżeli ma być jeszcze z nami, jeżeli tego oczywiście chcecie, to potrzebuje waszych głosów, a głosy cały czas tradycyjnie możecie oddawać na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce Hit Planeta.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję.

0: Natalia Pławiak, TAP, loty. Dziś na Hitplanecie to raczej niskie loty, nota też niska. Dziś to nagranie polskie, cały czas z nami, ale już na niskim miejscu, 37. Teraz zaglądamy do naszych premier. Wspominaliśmy, że dziś są to naprawdę gorące premiery od topowych artystów. Zaczynamy od Lady Gagi i od jej całkiem nowego nagrania Shape of a Woman. Jeżeli chodzi o Lady Gagę, to na Hitplanecie niedawno wraz z Doechii była z nagraniem Runway, które promowało nadchodzącą premierę filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, a w dniu premiery otrzymaliśmy większą ścieżkę dźwiękową, między innymi piosenkę Shape of a Woman, gdzie już Lady Gaga występuje, pojawia się sama. Jest to nagranie pełne pewności siebie i tej energii kobiecej, energii takiej modowej, no bo o to chodzi w tym filmie. Idealnie to nagranie wpasowuje się do filmu, a jak przyjmiecie je na Hitplanecie? Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym nowym nagraniu.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

Pan Paul, Julian Don Diablo, Let the Sound. Nagranie z taką lekką, tropikalną nutą. Dziś na miejscu 36. Nagranie, które za nami było takie nieco spokojniejsze, to teraz coś zupełnie innego. Steve DeCiso Again na miejscu 35.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Na miejsce 33 wskakuje dziś amerykańsko-niemiecki wokalista, multiinstrumentalista, songwriter Malik Harris z piosenką Lie to Me, w której porusza temat bliski wielu, wielu osobom. Każdy może utożsamić się z tą piosenką, dlatego być może stanie się tegorocznym hitem, bo jest taka prawdziwa, porusza temat oszukiwania samego siebie. Lie to Me, okłam mnie, taki właśnie jest tytuł, odnosi się do tego oszukiwania nie kogoś, kto nas oszukuje, tylko to, jak my samych siebie czasami oszukujemy. Muzycznie jest to też bardzo przyjemne nagranie, o czym już mogliście się przekonać, ponieważ wczoraj przedstawialiśmy wam tą piosenkę jako premierę i spodobała się wam, więc skakuje dziś bardzo wysoko w dzisiejszym notowaniu na miejscu 33.

0: Sam Feld, Justin Jesso, Sinners on the Moon. To jest naprawdę bardzo ciekawa pozycja na Hit Planecie. Dziś miejsce 32. Utwór, który łączy country jednocześnie z taką totalnie nową produkcją i nawet taneczną. Bardzo ciekawe nagranie, które dziś utrzymuje pozycję od wczoraj bez zmian 32.
1: Tak totalnie nowa i przebojowa odlotowa jest tylko Hit Planeta.
0: Przed nami miejsce już 31. Motido Already Yours. To nagranie dziś podbija właśnie taką pozycję. Zdobyło trochę waszych głosów i trzy oczka w górę dziś.

0: To oczywiście Vixen, zawsze miło słyszany przez słuchaczy muzycznego radia na Hit Planecie. Moja pani obecnie to nagranie podbija naszą listę. Podbija, to jest dobre słowo, ponieważ cały czas leci w górę, dziś aż o 6 miejsc.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Teraz lądujemy na pozycji numer
0: 28. Artystka, która wydaje hit za hitem, Ava Max. Tym razem jej najnowsze wydawnictwo Out of Your Mind.

0: promocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 99 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
2: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw. Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. A do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 zł, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
2: Rzecznik Praw Pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
5: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
6: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
2: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka, to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę. A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
7: Wracamy do Was z kolejną porcją propozycji do listy. Baker Matt, I Love Life, a następnie Hugo Cantara i Fire to the Water. Give it drama, son!

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz

0: Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Po reklamie.
3: Hey, I'm Evan.
4: And I'm Alex.
3: Together we are Astero.
5: Hi, I'm Perry.
6: Hello, I'm Jesse.
7: Hi, I'm Cheese.
8: Hi, I'm Leanne.
9: And we're Lomi.
10: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
11: Hi, I'm Stina.
12: I'm Martin.
11: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
14: Kontynuujemy nasze wtorkowe spotkanie z Hit Planetą. Jesteśmy już na miejscu 27. Tu wita nas Twinsic i Perfect on Paper.

Wieczna młodość. Bardzo popularny motyw, jeżeli chodzi o piosenki. I te piosenki z tym motywem zazwyczaj stawały się wielkimi hitami. Już kilka takich na pewno znamy o takim samym nawet tytule. A to nagranie to DJ Lucius i Milo. Podoba się wam cały czas jak najbardziej. Dziś z miejsca 28 na 26. A teraz coś nieco szybszego, na miejscu 25, Glockenbach, Lost.

0: Madonna, I Feel So Free. To nagranie wczoraj na miejscu 12 i ta 12 zapowiedziała spadek o 12 miejsc. Dziś melduje się na miejscu 24. Powoli żegna się z Hitplanetą, ale na pewno jeszcze się dziś przywita na Hitplanecie ze swoim nowym nagraniem. To już niedługo u nas, ale na razie za nami I Feel So Free. Już za moment polskie nagranie Olivia Socha Oczy to dziś na miejscu 23.
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm David Guetta.
5: Witajcie, cześć, hej, tu Sonia Maselik.
6: Hi, I'm Sander Woksen.
7: Hej, hej, mówi Monika Lewczuk.
8: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. I'm Siko Toy and this is Hit Planeta. Top 40, the best new singles in Poland.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jak to się stało? Offenbach Cynical nagle wczoraj bardzo nisko się zameldowało to nagranie na miejscu 19. Była szansa, żeby je uratować od dalszego spadku, ale niestety dziś kontynuuje złą passę i melduje się na miejscu 22. A my meldujemy się teraz w świecie premier. Przed nami kolejna z nich, tym razem Polska, co na pewno ucieszy wielu naszych słuchaczy. Mrozu, jego bardzo chętnie często gościmy na Hitplanecie. Ostatni raz był na niej z Zalią i piosenką Odpowiedni Moment, a rok temu w wakacje królowało Pół na Pół. No to teraz Mrozu wydał nagranie, które być może pójdzie w ślady piosenki Pół na Pół, bo jest również kandydatem na tegoroczny wakacyjny hit. Po raz kolejny artysta udowodnił, że potrafi tworzyć hity na każdą porę roku. Zimą wydał piosenkę Anioły, nieco bardziej spokojną, bardziej refleksyjną, bardzo osobistą, a tym razem postawił na świeżość, na bardzo wakacyjne, soulowe brzmienie, co też jest ciekawe. I wydał piosenkę Nie ma miejsca jak dom, którą dziś polecamy Wam premierowo, a Wy koniecznie dajcie znać, czy Waszym zdaniem ta premiera powinna opuścić już jutro na przykład, czy w najbliższych dniach poczekalnie i zameldować się w głównym zestawieniu.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Hi everyone, I'm Karen Harden.
4: Cześć, tu Mezo.
5: Hi, my name's Sia.
6: What's up people, this is Aaron Chu.
7: Hi y'all, I'm Emily Cerise and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Po 20 latach od premiery wielkiego hitu Nelly Furtado Man Eater, to nagranie cały czas jest na topie. Norma Jean Martin postanowiła sięgnąć po tą kultową już melodię, ale dodała swój autorski tekst. NCure dziś na miejscu 21, a wczoraj wydawało się, że z tym nagraniem się pożegnamy, bo wylądowało najniżej jak się da, czyli na miejscu 39, ale dziś wielki wystrzał w górę, aż o 18 pozycji. Miejsce 21 za nami, to oznacza, że już jesteśmy w połowie dzisiejszego lądowania na hit planecie. Miejsce 20 przed nami, Meghan Trainor, Shimmer, równo w połowie dzisiejszego hit planetarnego zestawienia.

0: kanadyjski duet producencki Dubs. To od nich właśnie nagranie One Night, czyli dance pop, ale z nutą refleksji. Dziś niestety nie najlepsze notowanie, bo wszystko wskazywało na to, że ta piosenka będzie sukcesywnie szła w stronę podium, ale niestety małe potknięcie dziś, no w sumie to nie takie małe. Wczoraj na miejscu 5, a dziś na miejscu 19. 14 miejsc w dół.
1: Hit Planeta. Hit Planeta.
0: Kolejne nagranie, po które teraz sięgniemy, w podobnej sytuacji na Hit Planecie, bo również 14 miejsc w dół. Wczoraj przed samym podium, na miejscu 4. Nic nie wskazywało na to, że coś się w tym temacie zmieni, a jednak się zmieniło. Za mało głosów, jeżeli chcecie, żeby Alok Khalid, Dive Into Me. Świetne nagranie, bardzo już wakacyjne. Wróciło na szczyt Hit Planety i pozostało z nami dłużej na liście, to koniecznie głosujcie na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
2: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku. Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
3: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
2: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
4: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. A śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
5: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: A to nie jedyne problemy.
5: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
2: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę. A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
7: Trzecią część Hit Planety zaczynamy od propozycji. Pierwsza z nich to Radość, czyli piosenka Joy, w niej Lucas Aoki, a następnie Artie i Where Have You Been?

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Po reklamie.
2: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
3: Hello, my name is Jano.
4: A big hello, I'm Freud.
5: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
6: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Schnee Radio. Hit Planeta!
7: Najnowsza lista w 11 minut po godzinie 19 i już w tej godzinie wszystko się rozstrzygnie. Dowiemy się, jakie utwory wkroczyły na podium, jakie utwory najwyżej dziś zostały oceniane przez Was oczywiście, bo to Wy decydujecie o losach hitów na Hit Planecie, a decydujecie o tym głosując na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. I tak dziś Wasze głosy zadecydowały, że duet Kuba i Kuba Stygnie Lato pozostają na miejscu 14.

Topic, Becky G, Sorry Papi. To jest naprawdę świetny duet i świetny numer na miejscu 11. A jak już przy duetach jesteśmy, to przed nami kolejny duet Fast Boy. To są bracia, którzy tworzą świetne dansowe nagranie. Beautiful Life, obecnie na Hit Planecie, obecnie na miejscu 10.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Po reklamie.
1: Hi, I'm JP Cooper.
2: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
3: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samu Haber from a band called Sunrise Avenue.
4: Hey, what's up? It's Sierra.
5: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Bożyczne Radio. Hit Planeta.
6: Najnowsza lista w Polsce.

0: Blusher, Your Love is My Drug na miejscu 9, a my zanim zaglądniemy na miejsce 8, gdzie czeka na nas polski świetny artysta, to jeszcze musimy zaglądnąć do premier, bo została nam ostatnia z dzisiejszych wtorkowych hit planetarnych premier, a jest naprawdę gorąca, bo to Madonna i Sabrina Carpenter. Duet, który po raz pierwszy w tym roku mogliśmy usłyszeć w zasadzie od razu na żywo podczas festiwalu Coachella. Tam Sabrina zaprosiła Madonnę jako gościa, no i zrobiły naprawdę wielki show. Zaśpiewały Like a Prayer czy Vogue, czyli wielkie hity Madonny. No i wszyscy słuchacze wiedzieli, że to zwiastuje coś większego. Madonna ogłosiła nadchodzący nowy album, nagranie My Feel So Free, które cały czas polecamy wam na Hit Planecie, a kolejną muzyczną zapowiedzią jest duet z Sabriną Carpenter, piosenka Bring Your Love.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Dawid Podsiadło, jeden z tych polskich artystów, który wie kiedy, w jakim momencie wypuścić taki hit, który będzie hitem wakacyjnym, to już jest bardziej niż pewne. Sezon w Muzycznym Radiu na Hit Planecie cały czas na naszej liście. Wysoko, dziś na miejscu 8. Szczęśliwa siódemka przed nami. W przypadku tego nagrania naprawdę szczęśliwa, bo wczoraj było na miejscu 18, czyli aż 11 miejsc w górę. Kto to taki? Moleyla i Corazon Digital.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: What's up, everybody? This is Orange.
7: Hello, your Ace of Base.
8: It's Christina Aguilera.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana, and together we fly.

0: Czas na finał dzisiejszego wtorkowego zestawienia. Przed nami samo podium, a na nim dużo polskich gwiazd. Zaczynając od miejsca trzeciego, Grammy, polski znany i lubiany producent. Jego najnowsza produkcja Say My Name wskakuje na podium, wskakuje na miejsce trzecie. Dalej Armin van Buuren, Like a Child, delikatny spadek z miejsca pierwszego na miejsce drugie, a na miejscu pierwszym nagranie, które wczoraj było na miejscu drugim, czyli męskie granie orkiestra, prawdziwy hit, piosenka Nareszcie, którą zakończymy nasze dzisiejsze hit planetarne spotkanie. Na kolejne oczywiście zapraszamy Was już jutro po 17. Pamiętajcie o głosowaniu, bo to Wy decydujecie o losach hitów na hit planecie. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dziś. Do usłyszenia. Zostawiam Was z naszą topową trójką.
1: Tak totalnie nowa i przebojowo odlotowa jest tylko...

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
3: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby. Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
6: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
8: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
6: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec, z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Decyzję sądu skomentował tak.
9: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
6: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
10: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
6: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
11: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
6: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
12: Procenty, geometria dużo.
13: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
12: No, 80%.
6: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
14: Rodziców 5-letniego Nikodema zaniepokoiły częste bóle głowy u dziecka. Szczegółowe badania ujawniły przyczynę dolegliwości. To czaszko gardlak, głos mózgu, który zaatakował między innymi nerw wzrokowy i przysadkę mózgową. Chłopczyk jest już po pierwszej operacji, a przed nim dalsze, kosztowne leczenie i terapia. Wymaga on całodobowej opieki, specjalnej rehabilitacji, konsultacji lekarskich. Rodzice Nikodema są bardzo wdzięczni ludziom dobrej woli za dotychczasowe wsparcie i pomoc finansową. Jednocześnie proszą o dalszy udział w zbiórce, głównie na przywrócenie wzroku ich dziecku. Podaję adres do wpłat. Pomagam.pl zrzutka na chcę znów widzieć. Pomagam.pl zrzutka na chcę znów widzieć.
2: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską. Po reklamie.
1: Wiosna.

0: Lightning Hopkins, Paro Stellar i jednocześnie piękny wtorkowy wieczór. No nawet nie wieczór, jeszcze dzień. Także dzień dobry wieczór, Patryk Łasica, witam Was na falach muzycznego radia. W końcu ten moment, przy okazji którego można odetchnąć po całym ciężkim dniu. Najważniejsze, że poniedziałek już za nami, a przed nami masa najlepszej muzyki. Zanim jednak wskoczymy do tego oceanu pełnego hitów, czas na porządną kolację w formie dżemu, także jeśli chcecie coś sprzedać, zamienić, ogłosić, to nasza antena jest do Waszej dyspozycji, tak jak numery telefonu 757-646-646 albo z końcówką 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-6646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Mam do sprzedania kamperka z 93 roku, Fiat Ducato. Bardzo ładnie utrzymany, bardzo dobrze wyposażony. I mój numer to 509.
0: Mm-hmm. 509?
3: 390, 950. Dziękuję, pozdrawiam muzyczne radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Pana również. Do usłyszenia. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: Witam, Patryku, Mietek z tej strony.
0: Witam, Mietku.
4: Mam do wynajęcia niezależną, fajną kawalerkę w Jeleniej Górze. Przy małej poczcie, prawie centrum, w Karpaczu dwupokojowe, wjazd do Karpacza. No i mam ten super sprzęt do fitness, to jest wakum w saunie, pochylnia z bieżnią, rowerek w saunie, to jest takie coś, że skafander się ubiera i 50 stopni do pasa, ćwiczy się, to jest na schudnięcie, ładna sylwetka. To do pensjonatu, hotelu bardzo się nadaje. Ja kupiłem do hotelu, ale nie korzystałem tego, bo hotel do sprzedania. No i tak, przyjmę mechanika samochodowego albo wynajmę warsztat samochodowy lub sprzedam. I to wjazd do Karpacza 603-622-848. Dzięki, pozdrawiam się.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
5: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Volkswagena Passata P8. Autko w wersji Alprak, auto z 2018 roku, dwulitrowy dieselek, 240 koni, 111 tysięcy przebiegu, auto bardzo bogato wyposażone, wyświetlacz head-up, kamera 360 i wszystkie udogodnienia. I pod numerem telefonu więcej informacji 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam. Dzwonię z okolic Gorzelca. Mam do sprzedania Mercedesa Vito. Auto sprowadzone z Niemiec, 2014 rok, 3DI, 136 koni, zadbane. A więcej informacji pod telefonem 796-546-808.
0: Dziękujemy.
6: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
7: A dobry wieczór, witam, adres cyfrowy. A ja chętnie kupię motocykle, motorowery. Poszukuję w różnym stanie, kompletne lub nie z dokumentami lub bez. Między innymi polskie, czeskie, niemieckie, Romet, Java, Junak i podobne oraz japońskie. Mogą być do drobnych napraw. Mój numer telefonu to 506 193.
0: Tak.
7: I 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i miłego wieczoru. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
8: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
8: Do sprzedania instrumenty muzyczne. Klarnet, saksofon altowy i saksofon tenorowy. Telefon 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękujemy, dobranoc, pozdrawiamy muzycznie. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
9: Ja mam do sprzedania Volkswagena Sharana 2007 rok, 2 litry, 140 konny, srebrny metalik, dwa komplety kół i Volkswagena LTE 2008 rok, srebrny metalik na lusie. No, auto jest wyposażone. Więcej informacji pod numerem telefonu 880 270. I 069. Pozdrowienia.
0: 069. Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Chciałem kupić pilny szczeniaka Rottweilera pod numerem 727 341 960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór. Halo, halo.
11: Halo, halo.
0: Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
11: Już momencik. A ja chciałem złożyć do sprzedaży mam młot udarowy Hilti. To potężna maszyna, 19 kg. I więcej informacji ewentualnie. Świeżo, niedawno po przeglądzie w autoryzowanym serwisie.
0: I numer telefonu.
11: Więcej informacji 694.
0: Tak.
11: 488. 848.
0: 848.
11: Pozdrawiam muzyczne.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również i tym telefonem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu, przechodząc do części muzycznej. No i mam dla was coś specjalnego z nadchodzącego nowego albumu Madonny, a będzie to Bring Your Love, no i duet z Sabriną Carpenter.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

kolejne newsy ze świata muzyki ustawiają się w szeregu, a dotyczyć dziś będą takich artystów jak Artur Rojek, Paul Kalkbrenner i zespół Oasis. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Zaczynamy od dobrych wieści dla fanów Artura Rojka. Po 6 latach od premiery ostatniej płyty studyjnej Artur wraca z nowym singlem Gruby Mały. Utwór zapowiada nowy album, który ukaże się jesienią tego roku. Gruby Mały to wyjątkowy numer, który w charakterystyczny dla Rojka sposób wychodzi od osobistego doświadczenia, by opowiedzieć historię uniwersalną oraz dać światło na wciąż pogłębiający się problem. Jak mówi sam wokalista, to piosenka o poczuciu wstydu, kompleksach i o słowach, które potrafią nas ranić, a czasami zostać w nas na całe życie, o tym, jak łatwo kogoś w ten sposób złamać i jak trudno się od tego uwolnić. To też historia o próbie pogodzenia się ze sobą i odzyskiwaniu własnej wrażliwości. Ja dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym. Nie musisz wyglądać i żyć jak inni. Dobrze jest poczuć, że jesteś sobą i to jest doskonale normalne. Dobrze, byśmy taki świat zostawili swoim dzieciom, dodaje Artur Rojek.

Wyważone połączenie klubowej energii i ponadczasowej atmosfery. Nagranie, które z powodzeniem odnajdzie się zarówno na parkietach, jak i w codziennym słuchaniu, umacniając pozycję Kalkbrennera jako jednego z najważniejszych artystów muzyki elektronicznej. Music News. I na koniec u nas bardzo filmowo. Oasis zapowiadają film o swoim powrocie do grania i koncertowania. Dokument opowie o powrocie zespołu na scenę podczas trasy koncertowej Livehead 2025. Reżyserami filmu są Dylan Sauntern i Will Lovelace, znani m.in. z dokumentu Shut Up and Play the Hits o LCD Sound System. Film, którego tytuł wciąż pozostaje nieznany, trafi do kin 11 września, również w formacie IMAX. Później, ale jeszcze w tym roku, produkcja pojawi się na Disney Plus na całym świecie. W dokumencie znajdą się materiały z prób przed trasą, kulisy koncertów, nagrania ze sceny oraz pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. Produkcja ma również opowiadać o wpływie trasy koncertowej i o tym, jak muzyka zespołu Oasis oddziaływała na kolejne pokolenia słuchaczy. I jeszcze króciutko o kolejnych premierach, które lądują na playliście nowości muzycznego radia. Timmy Trumpet i Frank Walker z nowym nagraniem Oh My Life, Griffin i Avello z produkcją Without You i Cascade z najnowszą propozycją Meet Again. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na informacje. W najbliższą sobotę 20. edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Do 21 maja potrwa maturalny maraton, a do 16 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
0: Muzyczne radio.
2: Od 4 maja trwa maturalny maraton. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminów rozszerzonych z wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego. Z kolei jutro matury z chemii i historii sztuki.

0: sztuki.
1: Jak informuje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, egzamin maturalny, a zwłaszcza jego końcowe wyniki, jest także oceną jakości nauczania, co później ma wpływ na wybór szkoły przez ósmoklasistów.
2: Wyniki będą wiadome i znane na początku lipca. Mam nadzieję, że grupa osób, którym powinie się noga i będą musieli zdawać poprawki, będzie niewielka i liczę na podobny wynik, jak było to w latach poprzednich, że średnia zdawalności matur w naszym powiecie będzie dużo powyżej średniej wojewódzkiej. No i nie będę też ukrywał, że liczę na to, że znajdziemy się znowu na podium w naszym województwie, jeśli chodzi o zdawalność właśnie matur.
1: Ile osób w sumie przystąpiło?
2: 621 uczniów w 7 szkołach.
1: Bo to nie są tylko uczniowie ze szkół z powiatu, tylko też z zewnątrz osoby przyjeżdżają zdawać na przykład poprawki.
2: Tak, ale też trzeba pamiętać, że wśród uczniów naszych szkół powiatowych, szkół średnich, znacząca część to są właśnie uczniowie, którzy dojeżdżają do nas, żeby pobierać nauki w naszych szkołach z sąsiednich powiatów, Lwówka ze Złotoryi.
1: Które szkoły są liderami, jeżeli chodzi o liczbę zdających?
2: No oczywiście te największe szkoły, czyli pierwsze liceum, zespół szkół elektronicznych i tu też trzeba powiedzieć, że tam są też najlepsze wyniki. Często zdawalność osiąga 100%.
1: Czy zdawalność matur ma wpływ na to, że potem uczniowie szkół podstawowych wybierają szkoły średnie?
2: Myślę, że tak, że to jest taki podstawowy wskaźnik. Jeśli u nas ta zdawalność oscyluje powyżej 90%, a są miejsca na terenie Dolnego Śląska, gdzie nie przekracza 50-60%, no to jest jakiś wyznacznik jakości kształcenia. A najważniejsze jest to, że i to trzeba podkreślić, że ten wysoki poziom zdawalności matur, ale również egzaminów zawodowych w szkołach, tych, które kształcą również pod względem zawodowym czy w kierunku zawodowym, to nie jest przypadek jednoroczny, tak? To jest tendencja, która utrzymuje się u nas od lat, bo od lat jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu w województwie, jeśli chodzi właśnie o poziom zdawalności matury.
1: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: A w najbliższą sobotę muzea, centra edukacji, pracownie i miejsca kultury otworzą się w nietypowych porach i za darmo. Wszystko w ramach 20. edycji Europejskiej Nocy Muzeów, obchodzonej w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. O tym, co będzie się działo w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego, opowiada dyrektorka placówki Julita Zaprucka.
3: 16 maja w ramach Nocy Muzeów oczywiście wszystkie atrakcje i wejście do muzeów jest zwolnione z opłat i zapraszamy już od godziny 16 aż do północy. Ostatnie wejście o 23.30. W laboratorium szkła pokazy wytopu szkła. Naszym gościem będzie pani Aleksandra Kujawska, artystka prezentująca swoje dzieła na wielu wystawach zbiorowych, indywidualnych w Polsce i za granicą, a także pan Marcin Zieliński. W ramach programu Nocy Muzeów przewidzieliśmy również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci 4 pory roku, Karkonoski Pejzaż, będącym nawiązaniem do prezentowanej wystawy czasowej w kręgu twórców Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Zaplanowane jest również kuratorskie oprowadzanie po tejże wystawie. Na ten dzień tu w siedzibie głównej również zaplanowany jest wernisaż wystawy pani Matylii Koneckiej pod tytułem Obecność. To również okazja, aby zwiedzić nasze wystawy stałe, a także posilić się regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z naszej okolicy.
0: Do Nocy Muzeów szykuje się też Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, który w sobotę 16 maja zabierze widzów w kosmiczną podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Najnowszy spektakl teatru Dzienniki Gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to też tryskająca humorem opowieść, pełna refleksji i filozoficznej głębi. Zaprasza aktor Zdrojowego Teatru Animacji Rafał Ksiądzyna.
4: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo? Do czego? Do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema.
5: Muzyczne Radio.
0: Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz pod takim hasłem Rydnicka Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jeszcze do 16 maja na Legniczan czekają dni otwarte, spotkania autorskie, warsztaty i liczne niespodzianki w filiach na terenie całego miasta.
6: Program Dni Otwartych to wydarzenia dla każdej grupy wiekowej. Szczegółowy plan Dni Otwartych z podziałem na konkretne daty i placówki był i jest dostępny dla mieszkańców na oficjalnej stronie biblioteki. Aby założyć kartę biblioteczną, zapoznać się z nowościami wydawniczymi lub po prostu miło spędzić czas w kulturalnym otoczeniu, czasu trzeba niewiele. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Tygodnia Bibliotek jest bezpłatny. Ważną informacją dla zapominalskich, oczywiście z powodu zaczytania, jest tradycyjna abolicja. Przez cały maj Legnicka Biblioteka Publiczna rezygnuje z naliczania kar regulaminowych za przetrzymanie materiałów. Kiedyś to było dość oczywiste, znaczy zaczytanie. Książka robiła za telewizję, już nie mówiąc o internecie. Zupełnym science fiction. Można się było zgubić w czasie, czytając romansidła czy historię przygód Winnetou albo Old Shatterhanda. Tomek Sawyer brzmi bardziej zrozumiale. Teraz jest to doskonały moment, aby przejrzeć domowe regały. Jeśli zalegają na półkach książki, audiobooki lub czasopisma, których termin zwrotu już dawno minął, można je oddać zupełnie bezpłatnie. Akcja ma na celu odzyskanie jak największej liczby egzemplarzy, by mogły one wrócić do obiegu i służyć innym czytelnikom. Polubcie książki, one uczą między innymi pisowni, nie jej zasad. Wystarczy czytać. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam. Mikołaj Roznerski. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Po reklamie.

0: startujemy!
1: No i tak jak słychać, przed nami kolejne wydanie jednego z waszych ulubionych pasm. No i na samym początku ekspresowo przeniesiemy się do wakacji roku 2024. Panie i panowie, przed nami Artimas.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
2: Hello Poland, we are Firestone and you are listening to Muzyczny Radio. They really love music.

0: Estée Lauder Opposites, numer, który w ubiegłym roku podbijał hit planetę. No i skoro mowa tutaj o przeciwieństwach, to wysłuchajmy kandydata na hit tegorocznego lata. Będzie to Deadmau5, Stevie Appleton, no i Silence.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Crazy Biza, Cheesecake Boys, no i odrobina współczesnego trensu, a tuż przed serwisem, moi drodzy, przeniesiemy się do korzeni, a dokładniej do lat 90., gdzie przywita nas Sasz, no i wiosna, la primavera.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Festiwal hitów. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 21.
4: Czas na wiadomości.
6: Sejm będzie pracować nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada finanse tylko jednej parafii. Mirjam Lipińska. 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekty rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. 2 wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
7: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
6: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
6: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Specjalna komisja powołana przez kardynała Grzegorza Rysia weźmie pod lupę finanse najbogatszej parafii w Polsce. Chodzi o parafię Bazyliki Mariackiej, którą przez wiele lat zarządzał ksiądz Dariusz Raś. Został usunięty z funkcji proboszcza przez poprzedniego metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, pod zarzut braku przejrzystości finansowej. Miał bez zgody metropolity pozyskiwać dotacje, zakładać lokaty, kupować i sprzedawać samochody i waluty. Sprawę jeszcze raz ma zbadać powołana właśnie komisja, potwierdza rzecznik kurii, ksiądz Piotr Studnicki.
9: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące niegospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie decyzjalnym. Nie powinien być ostrzegany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy.
6: Ksiądz Raś odwołał się od dekretu arcybiskupa Jędraszewskiego, ale w ubiegłym roku decyzję o jego odwołaniu podtrzymał papież Leon XIV. Warszawa szuka sposobu na niż demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo, że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
10: Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyna i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
6: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy. Właśnie rusza półfinał Eurowizji, w którym reprezentantka Polski Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. 24-letnia wokalistka zaśpiewa balladę Pray.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
4: Festiwal.

0: Gas Bumpers, the music stirs me on i miejmy nadzieję, że dokładnie tak jest. 7 minut po godzinie 21, a my słyszymy się w drugiej części naszego festiwalu hitów. Patryk Łasica, dobry wieczór, no i powróćmy do współczesności. A tutaj przywita nas Jade, Forget You For Now.
1: Festiwal hitów. W muzycznym radiu.
2: Tego słucha się głośno.

Dalej, Vision, Gigi D'Agostino, no i Hollywood. A teraz, moi drodzy, ponownie cofamy wskazówki zegara, a nawet kartki kalendarza i przenosimy się do roku 2000, a tutaj przywita nas Scooter, no jego melancholijne, piękne Summer Wine.

0: Dabdog Z, Bashkar Infinity. No i następną piosenkę zapowiem, cytując braci Golec. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie...
1: San Francisco.

Mikrofon Pure Omnia i Love przed nami, Boris Brejcha, Liebensmensch, następnie Wet Fingers. No i słyszymy się w strefie 79. Koniecznie zostańcie z nami.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 22.
4: Czas na wiadomości.
6: Pożar lasu w Puszczy Solskiej ugaszony. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw będą trochę niższe niż dziś. Sprawdzimy też atrakcje w Bydgoszczy na Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
7: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
6: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk zapowiedział specjalne rozporządzenie.
8: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
6: Premier podkreślił, że wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie otwiera drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w stolicy transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej. Jutro maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z dzisiejszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę to jedyna taka noc w roku, podczas której drzwi wielu instytucji kultury pozostają otwarte do późnego wieczora. Co przygotowała na tę noc Bydgoszcz, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
9: Warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Zaprasza Joanna Pawłowska.
10: Pokaz intryligatorski oraz zwiedzanie intryligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
9: Nocy muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Beniamin Bukowski.
11: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie, niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
9: W Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział ponad 30 bydgoskich instytucji kultury.
6: Niemal wszędzie Noc Muzeów odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, tylko w Krakowie odbywa się o noc wcześniej, ale już po raz ostatni. Od przyszłego roku wydarzenie będzie miało tę samą datę, co w pozostałych miastach.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
4: Muzyczne Radio.
12: Strefa 79.
4: Największe przeboje lat 70.,
12: 80.
4: i 90.
12: Od poniedziałku do czwartku
4: po 22.

0: Fresh, początek Touch and Go, Tom Jones, Musty, no i przed momentem Chris Rea, a to oznacza tylko jedno, po raz kolejny słyszymy się w tym magicznym miejscu. Patryk Łasica, witam wszystkich w strefie 79, mamy 16 minut po godzinie 22 i spoglądając za konsolety w nasz radiowy kalendarz, dostrzegłem datę, przy której po prostu musimy się zatrzymać, bo dziś 12 dzień maja. No i wyobraźcie sobie teraz Nowy Jork w latach 40. i nastolatka, który na lewym dowodzie osobistym po kryjomu wślizguje się do podziemnych klubów jazzowych na Manhattanie tylko po to, aby słuchać mistrzów jazzu. No trochę jak w przypadku Jana Sebastiana Bacha, który grał w ukryciu przed swoim starszym bratem. Pasja jednak wygrała, bo w obydwu przypadkach zaowocowało. Ale barok zostawmy, przejdźmy do XX wieku. No bo później ten chłopak, o którym wspomniałem, dorósł i stał się mistrzem pięknych, niejednokrotnie potwornie skomplikowanych kompozycji ówczesnego popu. Był jednym z najważniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej XX wieku. W Montrealu uczył się pod okiem nauczyciela kształconego przez samego Paula Hindemitha, także u Henry'ego Cowella, który był nauczycielem George'a Gershwina, a nazywał się Burt Bacharach. Urodził się dokładnie 12 maja w roku 1928, a odszedł od nas niedawno, bo w lutym roku 2023 sześciokrotnie otrzymał nagrodę Grammy, trzykrotnie Oscara, a jego piosenki były i są wykonywane przez ponad 1000 różnych artystów. Był perfekcjonistą, bo potrafił na przykład kazać wnieść do studia 5 fortepianów, przy czym do 2 to wbijał pineski w filcowe młoteczki, byle tylko uzyskać wyjątkowe westernowe brzmienie honky tonki. To było w piosence Toma Jonesa. Na starość pisał muzykę nawet dla raperów, przykładowo dla doktora Dre. No i żeby uczcić jego geniusz, zostawiam was teraz z czymś absolutnie ponadczasowym, idealnie pasującym do dzisiejszej aury za oknami, a będzie to Raindrops Keep Falling on My Head, no i jednocześnie Thomas BJ.
1: Strefa 79.

Piękna kompozycja Chariots of Fire Evangelii, utwór, przy którym absolutnie każda czynność wygląda epicko, nawet jakby ktoś z was teraz szedł wyrzucić śmieci, no to od razu można się poczuć, jakbyśmy zdobywali złoto na Igrzyskach Olimpijskich. No i a propos tych igrzysk, to nawet sam Jaś Fasola wykonywał tę kompozycję przy okazji otwarcia igrzysk w Londynie w roku 2012, ale igrzyska zostawmy, pójdźmy dalej. Na horyzoncie elektryczna, świetlna orkiestra, jednocześnie Calling America.

I jednocześnie brąski beat. 36 minut po godzinie 22, pora coraz to późniejsza, ale nie dla naszych strefowiczów, którzy w coraz to większym gronie pojawiają się na naszym Facebooku. Bardzo miło was wszystkich widzieć. Dziękuję także za każdą nadesłaną propozycję. No i posłuchajmy jednej z nich wraz z uściskami od Piotra z Cieplic przed nami. Alphaville Forever Young.

Hello Jungle Bill, mamy 14 minut do godziny 23, a przed nami kolejna propozycja, tym razem od naszego słuchacza Mateusza, a w strefie przywitamy George'a Michaela.

5 minut do godziny 23, a to było Zion Train i Rise. No i czas wysiąść z tego pociągu na stacji Oleśnica, bo właśnie tutaj pojawiła się propozycja od naszego słuchacza Artura, który przesyła pozdrowienia i utwór z repertuaru Werby Mogliśmy. My dziękujemy, no i pozdrawiamy.

0: obywatel Grzegorz Ciechowski. Jednocześnie Muzyczne Radio i Strefa 79. Mamy 9 minut po godzinie 23 i ciągle pozostajemy w temacie daty 12 maja, przenosząc się z Polski do chmurnego Londynu w roku 1967. No bo dokładnie tego samego dnia, kiedy Burt Bacharach zdmuchiwał 39 świeczek na swoim torcie, świat po raz pierwszy usłyszał The Jimi Hendrix Experience. Dokładnie 12 maja w roku 67 premierę miała płyta Are You Experienced? Płyta, po nagraniu której podobno Eric Clapton wpadł w wielką depresję i rzucił gitarę w kąt na kilka lat. No a jeszcze przed rokiem 66 sytuacja Hendrixa w Stanach Zjednoczonych była nie do pozazdroszczenia. Grał pod pseudonimem i to jako lider mało znanej grupy Jimmy James and the Blues Flames w nowojorskich klubach. Dosłownie walczył o przetrwanie na scenie. Jego los odwrócił się radykalnie, kiedy w drugiej połowie 66 roku jego talent dostrzegł Chas Chandler. Był to były basista grupy The Animals, który postanowił zająć się menedżerką. No i wspólnie ze swoim byłym menedżerem, Michaelem Jeffreym, Chas podpisał z Hendrixem kontrakt, no i błyskawicznie zabrał go do Londynu w celu skompletowania zespołu. Miał być ukształtowany wyłącznie po to, aby stanowić tło dla gitarowych improwizacji Hendrixa. Udało się. No i później już w studio Jimmy i koledzy ładowali w studiach tyle mocy we wzmacniacze, że techniczni uciekali z reżyserki, to dosłownie, głośność była odkręcona zawsze na maksa. Dodatkowo nagrywali to na przestarzałych, zaledwie czterościeżkowych magnetofonach, było to ryzyko potwornej utraty jakości przy zgraniu śladów, ale udało się i był to moment historyczny, no bo album znalazł się na 15. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone i wymieniany jest jako najważniejszy w twórczości Hendrixa. Co warto też wspomnieć, Jimmy i nasz poprzedni jubilat mają pewien czynnik wspólny, bo kiedy Bacharach przyjechał do Londynu w 65 roku dogrywać chórki do swoich solowych nagrań, wynajął wówczas żeńskie trio wokalne. Były to dziewczyny, które śpiewały pod pseudonimem The Breakaways. No i niespełna dwa lata później dokładnie te same dziewczyny śpiewały chórki dla kompletnie nieznanego jeszcze w Londynie szalejącego Jimiego Hendrixa do utworu Hey Joe, który pojawił się jako jedynka na tym krążku. Niedawno Hey Joe wybrzmiało po raz kolejny na wrocławskim rynku. Niestety rekordu nie udało się pobić. Ten utwór zna każdy z nas. Ja wybrałem natomiast coś mniej znanego. Wydaje mi się, że też bardzo śląskiego i dolnośląskiego, bo przecież nasz region żyje bluesem. Czy to przez kolor węgla? Nie wiem. Wiem, że na pewno dla wszystkich miłośników tego gatunku najbliższe minuty będą gratką, bo przed nami The Jimi Hendrix Experience i Red House, ale w wersji koncertowej.
1: We call this one a blues, and we call this one Red House. We're going to do that for a second.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Johnny, hey, just don't say it's love. No teraz, moi drodzy, Pierre Poliak i nie dajcie się zwieść, bo brzmi to jak jakiś artystyczny neologizm, ale to francuski piosenkarz, który tworzy w gatunku pop i reggae, no i również taki sam utwór o takim samym tytule, jak jego pseudonim usłyszymy, czyli Pierre Poliak. No a jak już wrócimy z tej wyprawy na Karaiby, to na naszym rodzimym podwórku będzie czekał na nas Andrzej Rybiński i pocieszanka z dedykacją dla wszystkich tych, którzy jej dziś potrzebują.

If I had a hammer, gdybym miał młotek, no właśnie, co wówczas? Oto jest pytanie. I z tym pytaniem, myślę, dużo lżejszym niż niektóre egzystencjalne pojawiające się w nocy, zostawię Was na najbliższe minuty. Patryk Łasica, dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. No i oprócz pytania zostawiam Wam także doborowe towarzystwo, bo zagrają dla Was jeszcze Kult, Kenny Loggins czy Chumbawamba. Ja Wam życzę spokojnej nocy, no i do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Leaves of spring rustling in the trees. Summer heart was delight.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Cześć, tu zespół Myk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.